0: a Wrocław.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: SK2.
1: SK2.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Wrocław. Jak poprawić jakość życia czworonoga? Co zrobić, żeby to nie pies, a my wyprowadzali go na spacer? Jak mądrze podejść do relacji z psem? To sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Co możemy doradzić osobom, które właśnie wzięły psa, zaadoptowały psa? Ten pies jest jeszcze mały, może zacznijmy od małych czworonogów. Jakie pierwsze takie zasady, o czym powinniśmy wiedzieć, pamiętać, żeby no łatwiej się nam żyło razem?
3: Irena Uczerniejewski, trener behawiorysta. No przede wszystkim myślę, że należałoby się doedukować. Może nawet, jeżeli ktoś już ma psa, no to powinien zacząć się edukować teraz, kiedy już go ma, ale najlepiej byłoby to zacząć robić, zanim się tego psa do domu weźmie, dlatego że najwięcej problemów z psami wynika z tego, że jest pewien mit na temat psa. On już narósł od kilkudziesięciu lat, jak ludzie zaczęli zabierać psy do siebie do domu, tak nie po to, żeby mieć psa do jakiegoś użytkowego działania, tak, że na przykład nie pójdzie z nim na polowania, bo będzie pilnował posesji, tylko teraz większość psów ludzie biorą po to, żeby po prostu mieć przyjaciela, żeby tak do kochania, jak to się mówi, tak, czyli żeby poleżał na kanapie, nie, i żeby był z nami. A wcześniej, i to już tak no, kilkadziesiąt lat trwa, a wcześniej te psy były typowo użytkowe i narosło mnóstwo mitów na temat psa. Jest takich dużo stereotypów w społeczeństwie, które no, są mocno krzywdzące dla samego psa i one też generują problemy. Tak przez to, że myślę o tym, że pies na przykład, nie wiem, gryzie jak jest mały, bo smędzą go zęby, albo przez to, że myślę, że pies musi się wybiegać i potrzebuje dużo ruchu, mogę sobie narobić kłopotów przyszłościowo, więc dobrze byłoby się doedukować, ponieważ ta nowa wiedza, no, ona jest, nie jest aż tak trudno dostępna jak jeszcze kilka lat temu przed pandemią, zanim był ten wysyp tych wszystkich online, tak ludzie wyszli, my również, tak, wyszliśmy do internetu, żeby opowiedzieć wszystkim, słuchajcie, to wygląda teraz tak, a nie inaczej, no ale jednak mimo wszystko, jak już coś tam sobie wpiszę w Google, nie, szczeniak, coś tam, no to tych informacji takich fałszywych, powiedzmy, czyli tych, które już są nieaktualne, może trochę być. Poza tym ludzie też mają przekonania swoje. Mieli może wcześniej psa, ktoś miał psa, nie? Polacy to są w ogóle znawcy psów, tak? Wszyscy wiedzą na temat psa wszystko, już mieli kiedyś swojego i przecież robili to i tamto i to działało. No tak jak z dziećmi, wiadomo, a nauka no, pokazała nam, że jednak to wszystko wygląda inaczej, tak jak ze wszystkim praktycznie, nie? Z dziećmi, z wychowaniem też to wygląda zupełnie inaczej teraz niż 10 lat temu, niż 15 lat temu, niż 30 lat temu, więc dobrze byłoby się doedukować i myślę, że to jest podstawa, bo samych takich zasad jest kilka tylko prostych, które można by było zastosować do psa i być może wielu problemów już uniknąć, nie? Nie chodząc na żadne szkolenia i nie wiadomo co, ale ta edukacja to podstawa. Przede wszystkim, jeśli chodzi o edukację, mowa ciała psa, komunikacja psów, bo to jest coś, co bardzo dużo nam daje. Od niedawna tak naprawdę wiemy na ten temat więcej, znaczy powiedzmy, no tam już od kilkudziesięciu lat jakieś tam badania są na ten temat, no ale powiedzmy, że w ostatnich latach to eksplodowała, ta wiedza wylała się po prostu dookoła i trenerzy, behawioryści gdzieś tam już wiedzą, no a ludzie tak masowo jeszcze mają te swoje stereotypy typu o pies, zobacz, wstydzi się, o wie, że źle zrobił i inne, nie? Kiedy pies na przykład pokazuje nam sygnały stresu, albo kiedy psy komunikują się ze sobą, już pokazują jakieś agresywne zachowania na takim niskim szczeblu zachowań agresywnych, gdzie jeszcze chcą rozwiązać konflikty. Ludzie to ignorują albo myślą, że to jest zabawa pomiędzy psami. Najczęściej jest to uznawane jako zabawa, no i później nagle się okazuje, o mój pies taki był spokojny, bawił się z innymi psami, teraz rzuca się na wszystkie, nie? I to wszystko wynika z tego, że no, raz z jakiejś tam niewiedzy i robienia z psem tego, czego się nie powinno, ale też właśnie z braku umiejętności oceny tej mowy ciała psa, która jest dosyć skomplikowana i jest tego bardzo dużo, tych zachowań, ale no, nie trzeba też wszystkich poznać, żeby dać sobie radę, nie? I żeby dobrze to ocenić.
2: Jeżeli chodzi o właśnie, tak jak pan wspomniał o tym, że pies wie, że źle zrobił, czy to mit, czy to faktycznie tak jest?
3: No to jest jeden z największych mitów na temat psa, bo chodzi o to, że jak ktoś, najbardziej taki sztandarowy przykład, ktoś wchodzi do domu, jest zniszczone, nie? I pies przychodzi i pokazuje jakby swoim ciałem, swoją mimiką, tak jakby właśnie pokazywał, że źle zrobił, że to jest po prostu zupełnie inne zachowanie, ono jest trochę podobne do człowieka, który tak się trochę kuli i nie pokazuje, że no sorry, przepraszam, to nie ja, nie, i albo to ja, ale nie chciałem i tym podobne. No i wtedy i ludzie mają to przekonanie, że pies wie, że źle zrobił. Natomiast pies nie ma pojęcia, że źle zrobił. On reaguje na emocje właściciela, który przyszedł do domu. Być może już wcześniej dostał opiekę za taką samą sytuację i sobie już wie, że jak ktoś przyjdzie i będzie taka, a nie inna sytuacja w domu, no to czyli będzie to porozwalane, no to właściciel będzie zły, bo pies nie wie dlaczego, albo po prostu w danej chwili właściciel już jest zły, wkurzony, już mówi, co ty tu zrobiłeś? Ja no to jakbym tak powiedział do kogoś, no to on też by w jakiś sposób zareagował. Więc pies nie wie, że źle zrobił. I nawet mało tego, bo to oczywiście może być tylko tam Irena Uczerniewski sobie mówi, a ja wiem swoje, nie? Natomiast jest badanie na ten temat naukowe, w którym wprowadzano psy z właścicielami do pomieszczenia, tam była miska i w tej misce było jedzenie. I mówiono właścicielom, że będzie taka sytuacja, że pies nie może zjeść tego jedzenia. I właściciele wychodzili, zostawał tylko człowiek i pies. Inny człowiek, który ten taki pozorad i pies. I ludzie wchodzili do środka i mówiono ludziom, że pies zjadł smakołyk i psy, mówiono im, że zjadł smakołyk w sytuacjach, w której zjadł smakołyk, naprawdę, i w której nie zjadł smakołyka. I w sytuacji, w której pies nie zjadł smakołyka, ale ludziom mówiono, że go zjadł, to ludzie swoimi emocjami, będąc źli na psa, były te same oznaki stresu u psa, mimo że on nic nie zrobił. Więc tak samo reagował pies, który zjadł smakołyk, ten, który nie zjadł, ponieważ on reagował na emocje właściciela, który był wkurzony, że pies nie dał sobie rady z testem.
2: W takim razie my rezonujemy pomiędzy sobą w jakiś sposób.
3: Zdecydowanie te emocje cały czas krążą pomiędzy nami i nasze emocje mają bardzo duży wpływ na zachowania psa i też trzeba wziąć pod uwagę to, że pies przejawia szereg emocji, które determinują jego zachowania, tak jak nasze zachowania determinują emocje i musimy brać to pod uwagę, nie? Że przede wszystkim za zachowaniami stoją emocje. Nie? Ludzie bardzo często skupiają się na samym zachowaniu, czyli na tym, że pies coś pogryzł, czy pies ciągnie na smyczy, że pies skacze i próbują to zachowanie w jakiś sposób opanować, nie? Czyli idą na szkolenie i no, teraz nauczymy psa nie skakania, nauczymy psa chodzenia przy nodze, to nie będzie ciągnął, nauczymy psa komendy pójść, to nie będzie gryzł i tym podobne, a to nie działa, nie? Ponieważ jeżeli samo zachowanie w jakikolwiek sposób nawet uda nam się opanować, a stoją za nim emocje, to w takim razie nie opanowaliśmy tych emocji, czyli nie rozwiązaliśmy przyczyny tego zachowania. Przez to ono wyjdzie gdzieś indziej. Te emocje muszą w jakiś sposób znaleźć ujście i coś się musi z nimi wydarzyć. To sobie tak po prostu nie zniknie, nie? Więc właśnie to skupianie się na zachowaniach to jest podstawowy problem w dzisiejszych czasach, nie? Że ludzie bardzo by chcieli rozwiązać zachowanie, nie skupiając się na przyczynie, dlatego że tak jest po prostu szybciej.
2: Jeżeli chodzi o to właśnie przykładowe pogryzienie czegoś, ściany, kanapy, w takim razie jak się najlepiej zachować? Czy to też jest zależne od konkretnego psa?
3: Znaczy w momencie, kiedy przychodzimy do domu, czy tam po prostu pies już coś pogryzł, no to należy sprzątnąć to, co pies zniszczył i tyle. I nic więcej nie robić. Nie ma sensu psu pokazywać tego, mówić mu, że źle zrobił, żeby to zostawił i tym podobne, nie? Bo po pierwsze, nawet gdyby to działało, to i tak pies zrobił to najprawdopodobniej pod wpływem stresu silnego, albo przynajmniej jakiegoś tam stresu o jakimś tam nasileniu. Nie zrobił tego z nudy, jak to się mówi, albo na złość. Więc jeżeli pies się stresował i coś pogryzł, to ja muszę się zastanowić nad tym, dlaczego mój pies jest stresowany. Czy dla niego jest problemem to, że zostaje sam w domu, bo problemy separacyjne to jest duży problem w dzisiejszych czasach. Przez tą pracę zdalną i częste siedzenie z psami, potem nagłe wychodzenie, no to może na przykład generować problemy separacyjne i jeżeli pies coś pogryzie, no to muszę się zastanowić, dlaczego to pogryzł, a nie skupiać się właśnie na tym, na tej chwili, nie? Że to jest pogryzione. Że za tym stoją jakieś emocje i ja muszę te emocje rozwiązać.
2: A jak się szuka tych emocji?
3: Jeżeli pies zostaje sam, no to mogę nagrać psa, jak zostaje sam i zobaczyć, co się dzieje z nim, nie? Skoro mowa ciała coś mi mówi psa, no to będę widział, czy jest stresowany, zaniepokojony, czy po prostu nagle obudził się i stwierdził, dobra, nie mam co robić, to sobie pójdę, pogryzę sobie nogę od stołu, bo tak też może być, nie? Ale no to już będzie na pewno zdecydowanie rzadziej, nie? Więc pies domyślnie w momencie, kiedy czuje się źle, będzie próbował coś złapać, pogryźć, porzuć, ponieważ to sprawia mu przyjemność, to sprawia, że on się czuje lepiej. Neuroprzekaźniki wtedy się aktywują i pies po prostu będzie się czuł lepiej, niezależnie od tego, czy mu się w danej chwili chce poczuć lepiej, czy nie, zaczyna coś gryźć i to samo poczucie się poprawia. Więc pies w silnym stresie będzie niszczył i gryzł wszystko dookoła. W jakimś niskim poziomie stresu też może coś wziąć i weźmie coś pogryzie. Więc warto tutaj zaznaczyć, że pies powinien na co dzień mieć możliwość gryzienia, niszczenia, żucia, lizania, bo to są takie zachowania mocno wyciszające, uspokajające. Najlepiej, żeby to były jadalne rzeczy, czy nie gumowo zabawkę z kauczuku, nie, który nie da się zniszczyć i tylko można ją rzuć, tylko coś, co naprawdę można rozwalić, a najlepiej jeszcze jak można byłoby to zjeść, więc połączyć zabawki takie węchowe, zrobione z czegoś tam, z jakichś materiałów, kartonów czy czegoś, czy nawet silikonowe, z jedzeniem, które tam jest w środku. Jest wtedy ma takie pełne zadowolenie, że może coś pogryźć, porzuć i to zjeść. Nie? To jest zachowanie ściśle powiązane z zachowaniami łowieckimi, takimi, kiedy pies poluje. Nie? W momencie, kiedy drapieżnik zabija swoją ofiarę, no to musi coś z nią zrobić, nie? I musi właśnie porozrywać to tam sobie, podziubać, nie, porzuć, ale nawet taki pies wolno żyje, który potrzebuje zdobyć pożywienie, no to też musi gdzieś iść, wygrzebać coś z ziemi, nie, z kubła wyciągnąć, coś tam porozrywać, żeby to jedzenie zdobyć, no trochę trzeba się namęczyć i to dobrze wpływa na psa ogólnie, dawanie mu takich rzeczy do gryzienia, do żucia. Nawet jak nie ma z nim problemów, to on powinien mieć możliwość rozładowywania się w ten sposób, no a tym bardziej, jeżeli są jakieś problemy. Oczywiście to samo dawanie tego nie może nie rozwiązać problemu, nie, być może trzeba gdzieś tam głębiej sięgnąć i poobserwować psa, nie, co się dzieje i dlaczego się tak dzieje.
2: Załatwianie się w domu też to zazwyczaj jest, kiedy pies jest jeszcze szczeniakiem. Czy na to jest jakieś rozwiązanie, czy po prostu to trzeba systematycznie uczyć, wychodzić i to jest kwestia czasu?
3: To jest takie rozwiązanie, nie? Że systematycznie uczyć, wychodzić i to jest jakaś kwestia czasu. Oczywiście jeden pójdzie szybciej i wolniej. Tu też mogą być różne problemy, z różnych powodów to może wynikać, ale no, jeżeli nie mamy żadnych kłopotów z tym, no to różne są systemy. Niektórzy odradzają maty, takie maty do rozkładania, podkłady higieniczne tak zwane. Ja akurat lubię to rozwiązanie, bo to w bardzo prosty sposób można zachować czystość w domu i powoli tą matę przesuwać sobie w stronę wyjścia i potem jak widzę, że pies tam zaczyna chodzić coraz częściej, no to iść, zabrać go, po prostu wyjść z nim na dwór i nagrodzić go za załatwienie się na dworze. Natomiast mogą być różne inne problemy wynikające z tego, że pies sika za dużo, nie? Na przykład przez to, że jest za bardzo pobudzony, za mało sypia, tak? Ma jakieś tam swoje problemy inne, no to on może wtedy się załatwiać tak nieregularnie, może nie chcieć się załatwiać na matę, no to może być bardziej skomplikowany problem, ale z założenia, no ja bym używał mat, ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, ogród, nie? I może za każdym razem sobie otworzyć balkon, czy tam taras, las i pies wyjdzie na ogród, no to wtedy mat pewnie nie potrzebuje, nie? No ale bardzo wiele osób nie ma takiej możliwości, więc takie podkłady i takie systematyczne ćwiczenie jak najbardziej rozwiązuje problem.
2: Pies trochę rośnie, chcemy, żeby nauczył się chodzenia na smyczy, ale nie tak, że pies wyprowadza człowieka, tylko że człowiek wyprowadza faktycznie psa. Czy to też wynika z różnych takich właśnie może być złych nastrojów, problemów, czy jednym to przychodzi łatwiej, czy są jakieś takie proste zasady, które można próbować wprowadzić?
3: Są proste zasady, które można próbować wprowadzić. Jeżeli chodzi o zasady, o chodzenie na smyczy, no to jest dużo jakichś tam niuansów, nie? No bo smycz musi mieć odpowiednią długość, żeby pies miał odpowiednią ilość swobody. Fajnie było jakieś strategie wprowadzić, takie tak zwane smyczowe, gdzie ta długość smyczy jest odpowiednia właśnie, gdzie ta smycz jest przewidywalna, czyli pies wie, kiedy ja ją skracam, kiedy ja ją dam dłuższą, nie? Czyli te takie smycze rozsuwane typu flexi, to raczej bym ich nie polecał. Taką radą najbardziej działającą przeciwko ciągnięciu to jest moim zdaniem pójście za psem. Czyli zamiast ciągać tego psa po osiedlu, na przykład, żeby przejść dookoła osiedla i zrobić te 2-3 kilometry, bo mam taki plan, to dać psu więcej swobody w tym chodzeniu na smyczy, żeby on mógł poprowadzić nas, pójść sobie tam, gdzie będzie chciał pójść. Oczywiście to jest bezpieczne, jeżeli nie idzie zjeść jakiegoś, nie wiem, kurczaka, nie, nogi 4-dniowej albo nie wychodzi na ulicę, to dać mu dużo więcej swobody, żeby mógł chodzić, węszyć, eksplorować, żeby ten spacer był mniej nudny i wtedy trochę symulujemy psu jakby puszczenie ze smyczy. Nie ma się co bać, że teraz pies przecież on nie może prowadzić, bo mnie zdominuje czy coś tam, to są już naprawdę bardzo stare teorie. I jak tej swobody psu damy więcej, to zadowolenie spaceru będzie większe. Pies się uspokoi przez to chodzenie, węszenie, właśnie eksplorację i wtedy będzie nam lepiej, wszedł później gdzieś tam dalej, nie mniej będzie tego ciągnięcia. Ale ciągnięcie na smyczy, no to jest bardzo duży problem taki ogólny, jeżeli chodzi o psy i tutaj no, trzeba byłoby się skupić też na przyczynie, nie? Bo pies raczej rzadko kiedy ciągnie z samego powodu ciągnięcia, bo to nie jest dla niego nic przyjemnego ciągnąć na smyczy. Najczęstszym powodem ciągnięcia jest po prostu podwyższony poziom pobudzenia. A pobudzenie to jest znowuż największy problem tak naprawdę moim zdaniem. Najczęściej występują jakieś problemy przez to, że psy mają podwyższony poziom pobudzenia, bo są utrzymywane w tym pobudzeniu poprzez zabawę z innymi psami, przez rzucanie piłek, poprzez wysoką aktywność właśnie taką fizyczną, którą niepotrzebnie się dawkuje psom, jakby one po prostu były jakimiś zwierzętami, które po prostu potrzebują nie wiadomo jak dużo zabawy i biegania, nie? I wpada się wtedy takie zamknięte koło, pies się coraz bardziej pobudza tym ruchem, tą zabawą i coraz więcej potrzebuje, jak ja mu tego nie daję, to gryzie, niszczy, ciągnie, szarpie, skacze i no i też stanu takiego pobudzenia ludzie mogą bardzo łatwo to przyrównać do siebie, bo sami nieraz byli pobudzeni i wiadomo jak działamy w stanie pobudzenia, nie? Te działania są takie mało sensowne, nie mało przemyślane i pies będzie działał tak samo, więc dużo lepiej się działa, kiedy się jest spokojny.
2: Czyli jak powinien na przykład wyglądać taki idealny dzień, jeżeli chodzi o spacery i odpoczynek, właśnie spanie, ten czas niepobudzenia, na przykładzie może labradora?
3: To jeżeli chodzi ogólnie o rasy, to ja bym nie patrzył w ten sposób, w ogóle bym nie przyklejał do swojego psa, że mój pies jest labradorem, to potrzebuje tego, a mój pies jest borderem, to potrzebuje tamtego. Popatrzyłbym na psa najpierw przede wszystkim jako na psa. I pies jako pies ma swoje jakieś tam potrzeby gatunkowe, czyli 16 godzin spania, około 5 godzin takich zachowań sprzyjających wyciszaniu się, czyli leżenie, polegiwanie, gryzienie, właśnie rzucie, węszenie, lizanie i około 2-3 godzin takiego zachowań sprzyjających pobudzaniu się. Ale to nie są 2-3 godziny na bieganie za piłką, nie? Tylko tak pójście na spacer, pobieganie sobie jakieś tam, w zależności od tego, ile pies chce, to nie pobieganie, że pójdę i go puszczę z psami innymi, czy porzucam mu piłkę, czyli ja będę generować ten ruch i będę go pobudzać do biegania, tylko idę sobie na taki spacer, który jest bardziej eksploracją, nie właśnie chodzeniem, węszeniem, sobie gdzieś tam podwożę i wtedy to też będzie dawać psu takie zaspokojenie nawet większe niż bieganie i ruch, nie? A dopiero później, jak to zrobię i zobaczę, jak mój pies jakby funkcjonuje w tym schemacie, to mogę sobie myśleć, dobra, mój pies jest borderem, widzę, że potrzebuje czegoś więcej, nie? Być może, bym porobił z nim jakieś ćwiczenia, nie? Ale też nie, że będę z nim ćwiczyć po 2-3 godziny dziennie, albo rzucać mu frisbee przez 2-3 godziny dziennie, albo jak labrador, to muszę z nim też pójść, bo musi się wybiegać z innymi psami, bo on tak lubi inne pieski, bo to potem będzie generować problemy, nie? Jakby takie przykazania podstawowe, które dałbym każdemu, kto ma psa, dużego, małego, nieważne, czy szczeniak, czy dorosły, to jest nie pobudzać psa i pozwolić psu w spokoju funkcjonować i się wyciszać. I to już, czyli nie pobudzać, czyli po prostu nie wprowadzać go w ruch swoim zachowaniem, nie? Właśnie rzucaniem zabawek, bieganiem przy rowerze, puszczaniem z innymi psami i dać psu się wyspać te 16 godzin porządnie, dać mu się wyciszyć, rozładować te pobudzenia codzienne, stresy też. Trzeba pamiętać o tym, że pies żyje w tej chwili w potężnym stresie, nie? Żyje w świecie, który jest totalnie nieprzystosowany do życia dla psa, jest przystosowany do życia dla ludzi. Pies wychodząc na spacer musi spotykać bardzo dużą ilość innych psów, nieporównywalnie dużą do tego, co było 5 lat temu, 10, 20 lat temu. Osiedla są coraz większe, jest coraz mniej na nich przestrzeni, coraz więcej ludzi ma psa, jeden pies wychodzi, jest jeden pies za drugim, jeden za drugim. To są potężne koszty emocjonalne i jak tego jest za dużo, to też potem to wpływa na zachowania, nie? Więc i oprócz tego, no wiadomo, wychodzi to ulica, to samochody, to ciągle bodźcowanie. Nawet gdzieś kiedyś tam przeglądałem badania, w których porównywano poziom stresu kortyzolu u psów, które żyją na wolności, takie półdziko, dziko żyjące i takie, które żyją właśnie z ludźmi, nie? I te psy, które żyją z ludźmi, miały 80% wyższy poziom kortyzolu, nie? Więc to, bo nie, właśnie nie miały tej możliwości, bo tamte psy same decydują o tym, czy będą sobie teraz leżeć, czy będą chodzić, nie? Czy pójdą teraz coś poszukać do jedzenia i tym podobne, nie? Więc więc to też o czymś mówi nam. Zresztą ludzie podobnie funkcjonują teraz.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że no każdy człowiek też czasem jest zestresowany i przebodźcowany, więc no w takim świecie żyjemy. A jeżeli chodzi właśnie o to spotykanie psów innych na spacerze, czy tu jest jakaś jedna szkoła, jak to zrobić, czy można, mogą psy się wąchać, czy nie powinny się wąchać?
3: Można by pewnie tutaj postawić z 10 ekspertów, każdy by trochę inaczej to opowiedział, ale, no, ale jakieś tam założenia są podobne, nie? Z tych różnych szkół. Nie? Ja mam takie podejście, że, które nie jest nieuzasadnione, uważam, że ono ma podstawy naukowe, że psy raczej nie powinny się ze sobą spotykać. I to nie na zasadzie, że w ogóle, ale w tym sensie, że poszedłbym w jakość spotkań, a nie w ilość. Większość psów na spacerze, które spotykam z moim psem na smyczy, które też są na smyczy, bym omijał. Nie podchodziłbym do nich na wąchanie, na witanie się, ponieważ spotkania na smyczy mają właśnie podwyższony poziom stresu, wtedy psy mają, tak, przez to, że są uwięzione na tych smyczach, nie mogą pewnych rzeczy robić, zachowywać się w odpowiedni sposób. Są niejako zmuszane trochę do tego interakcji, czyli nie robią tego z wyboru, tylko dlatego, że no my akurat idziemy do przodu tam, a oni idą tam i musimy się spotkać. No więc to też nie jest tak, że pies sobie zdecydował, że chce, bo ten ciężar emocjonalny, koszt emocjonalny, o którym mówimy, no i tego jest potem za dużo, to są problemy, czy problemy właśnie z podwyższonym poziomem stresu, jakiegoś lęku, czy zachowań agresywnych, czy pies społecznie nawet chcący wchodzić w interakcję, będzie się pobudzał, ciągał, szarpał, tak czy inaczej nie wyjdzie nam to na dobre. Więc raczej bym omijał, szukał takich kontaktów bezsmyczowych, ale też nie do wybiegiwania się, tylko żeby sobie gdzieś tam pójść po parku, mój pies spotyka jakiegoś psa, podchodzą do siebie, wchodzą w taki rytuał powitania i ja sobie idę dalej, tamten pies sobie idzie dalej, a czasami bym szukał takich kontaktów właśnie jakichś, no wiadomo, że jak będziemy z tym psem chodzić na spacery, to zaczniemy spotykać jakichś ludzi, jeżeli się doedukujemy, to będziemy widzieć, czy nasz pies się z danym psem dobrze czuje, czy źle i bym sobie znalazł jakieś psy do spacerów, z którymi mój pies się po prostu lubi, takich psich przyjaciół, a nie, że nieważne który, ważne, żeby sobie pobiegał, nie?
2: Takie pytanie, przynosimy szczeniaka do domu, a mamy małe dziecko roczne, półtorej roczne, jak tutaj nauczyć tej interakcji pomiędzy nimi?
3: Przede wszystkim zastanowimy się nad tym, czy na pewno chcemy mieć psa mając roczne lub półtorej roczne dziecko, bo to jednak jest dziecko, które wymaga jednak więcej uwagi, jeszcze ciężko jest mu pewne rzeczy wytłumaczyć, to już lepiej, myślę, mieć psa wcześniej, zanim jeszcze to dziecko się pojawi i wtedy będzie mi łatwiej, no bo to dziecko cały czas będzie z tym psem obcować, to nagle wprowadza mu jakiś nowy bodziec i temu psu też taki mały szczeniak biegający, próbujący podgryzać, to mogą być jakieś tam kłopoty. Natomiast taka podstawowa zasada, już niezależnie jak ktoś się zdecyduje na przykład, żeby tego psa mieć, to podstawowa zasada jest taka, że to psa chronimy przed dzieckiem, a nie dziecko przed psem. To wtedy da nam najwięcej, ponieważ to pies tutaj jest najbardziej poszkodowany, nie? Dziecko zawsze się tam wynosi. Znaczy oczywiście nie chodzi o to, że pies może gryźć dziecko, a dziecko nie może uderzyć psa, tak? Jakby to nie w tym rzecz. Chodzi o to, żeby po prostu dać psu tą przestrzeń, ten spokój, żeby dziecko tam nie mogło do niego pójść, chodzić cały czas, próbować go głaskać, dotykać, stresować go niepotrzebnie. No tu znowu się kłania to ta mowa ciała i ta komunikacja psów, żebyśmy byli w stanie zobaczyć, czy nasz pies w danej chwili jest zestresowany, kiedy dziecko go dotyka i czy zaraz będzie chciał go ugryźć, bo już jest na tym poziomie, że zaraz kłapnie zębami, a nie myślimy sobie wtedy, że o, zobacz, jaki fajnie się cieszy, nie? Bo, żeby nie mylić tego, bo bardzo często się to myli. No ale tutaj chodzi o to, żeby pies miał swoją przestrzeń, dziecko swoją przestrzeń, żeby unikać jakby kontaktów z psem i dzieckiem wtedy, kiedy jest to największe pobudzenie u dziecka, no i powolutku sobie przyzwyczajać, nie? No, to już można było oczywiście o tym bardzo dużo mówić, ale jakieś tam wspólne spacery, trochę więcej takich kontaktów, kiedy albo jedno, albo drugi jest spokojny, nie? Czyli nie wtedy, kiedy oba mają ten pik emocji, nie? I wtedy opuszczać i biega jedno za drugim, nie? I się pobudzają. Oczywiście niektórym to przechodzi gładko i nic nie robią i będzie dobrze, a niektórzy będą się starać, a i tak będą się pojawiać jakieś problemy, także jest to raczej, kiedy dziecko już jest takie, że można z nim pogadać i coś mu wytłumaczyć, tak 2,5-3 latka, to już myślę, że jest okej, okay. Albo wcześniej, nie? I wtedy z psem już sobie, ten pies już jest w jakiś sposób ułożony, mamy już z nim relację i wtedy pojawia się dziecko i sobie jakoś wprowadzamy jakby to dziecko do tej naszej przestrzeni. Tak jak dziecko ma rok, półtorej, no to ja bym się bał, nie? Można pewnie to zrobić, ale ja bym sobie nie zrobił tego. A znam ludzi, którzy sobie to zrobili i przychodzili tutaj i było różnie.
2: Czy w takim razie każdy pies, szczeniak powinien iść na takie szkolenie, czy to zależy? A jeżeli powinien, to w jakim wieku mniej więcej?
3: Jeśli chodzi o samo szkolenie, ja już nie lubię tego słowa, dlatego że ono trochę uprzedmiotawia psa. Nie, że idę i muszę nauczyć psa jakichś konkretnych komend, żeby on się mnie słuchał wtedy, kiedy ja będę potrzebować, żeby się mnie słuchał, żeby mieć kontrolę nad psem. Obecnie ja tak prowadzę zajęcia i myślę, że tak jest najlepiej i w tą stronę. Oczywiście komendy mogą się przydać i dobrze jest, żeby pies potrafił przyjść na zawołanie, zatrzymać się tam, zostać w miejscu i kilka jakichś tam komend takich użytkowych, powiedzmy komend bezpieczeństwa, to jest niezbędne, żeby większość psów znała. Natomiast bardziej bym poszedł w tą stronę, żeby jak już idę do jakiejś tam szkoły i do tego psiego przedszkola, czy na jakiś tam trening posłuszeństwa, czy tam cokolwiek innego, no to raczej raczej bym szukał tego, żeby ktoś mnie nauczył, jak ja mam rozumieć mojego psa i żebym ja wiedział, jak ja mam nauczyć mojego psa, żeby on rozumiał świat. Bo dużo lepszy pies jest taki, który ma kompetencje społeczne wysokie. I on na przykład, damy taki najprostszy przykład, nie? Że dużo lepszy pies jest taki, który nie pobiegnie za rowerem albo nie pobiegnie do innego psa, kiedy będę szedł z nim po parku, bo ma kompetencje społeczne i nie musi reagować na każdy bodziec, który zobaczy niepotrzebnie zupełnie, niż taki, którego ja jestem w stanie skutecznie odwołać, jak on biegnie do takiego biegacza, czy roweru, czy innego psa, nie? Czyli wolę mieć psa, który nie biega do biegaczy za rowerami i nie potrafi przyjść na przywołanie, niż taki, który super przychodzi na przywołanie, a ciągle biegnie za każdym bodźcem, który zobaczy, nie? I ja bym z tym zostawił ludzi po prostu, nie? Żeby szukali tego, żeby to pies potrafił się zachować, a nie żebym ja potrafił go jak najlepiej kontrolować.
1: Pamiętajmy o edukacji i obserwacji emocji zwierząt. Plan dnia i zasady pomogą nam wspólnie funkcjonować. Pociągi, handel i bary. Ściany dworca Świebockiego widziały dużo. Jaka jest historia tego miejsca i czym może być w przyszłości? Sprawdziła to nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Niekiedyś dworzec, teraz centrum spotkań, może kiedyś znowu dworzec. Co możemy powiedzieć o historii dworca Świebockiego, który swoje początki ma tak naprawdę pod koniec XIX wieku?
4: Dzień dobry, Michał Garczmarek, wrocławski przewodnik. Dworzec Świebocki jest drugim dworcem kolejowym we Wrocławiu i został otwarty w 1843 roku. Chociaż plany stworzenia linii kolejowej łączącej Wrocław ze Świebodzicami były już tworzone o wiele, wiele wcześniej, jednak brak było jakiegoś zainteresowania przedsiębiorców, ale przede wszystkim środków finansowych. Jednak w 1841 roku przystąpiono do prac nad samym dworcem rok później, a 28 października dla oficjeli, a 29 października już dla zwykłych podróżnych, oczywiście roku 1843 dworzec był otwarty.
2: Co tam się działo przez te wszystkie lata później? Jak to się zmieniło w tak naprawdę trochę targ, a trochę miejsce spotkań wrocławian?
4: No niestety ja ubolewam nad funkcją, którą obecnie to miejsce pełni, ale no, takie są chyba już czasy. W pewnym momencie odwróciliśmy się od kolei. Teraz to się zmienia z racji tego, że coraz więcej wrocławian wyprowadza się poza miasto i potrzebuje szybkiego, łatwego środka komunikacji. I na pewno takim środkiem jest kolej. A zatem znowu przepraszamy się z koleją. Decydenci widzą, że jest to też i rozwiązanie bolączki korków wrocławskich, a poza tym podróżując koleją zawsze można kogoś ciekawego poznać. Natomiast śledząc historię w ogóle dworca Świebockiego, tam gdzie on został zlokalizowany, czyli w zachodniej części miasta Wrocławia, no powstały aż trzy dworce kolejowe. Ten prowadził najpierw do Świebodzic i odgałęzienie do Świdnicy, a następnie linia została wydłużona do Wałbrzycha i ostatecznie do Jeleniej Góry i Karpacza. Dziś to się już przywraca z powrotem to połączenia kolejowe, jeżeli chodzi o Jelenią Górę i Karpacz, natomiast cały czas czekamy, żeby dworzec Świebocki odzyskał swoją rangę. Natomiast w swojej historii dworzec Świebocki zapisał trzy takie bardzo tragiczne momenty. Dwa są związane z ludnością niemiecką, która we Wrocławiu mieszkała, a jeden już z samym miastem. Otóż w 1945 roku, w styczniu, kiedy zarządzono wielką ewakuację Wrocławia, pociągi właśnie odjeżdżały z dworca Świebockiego i odgrywały się na tym dworcu dantejskie sceny związane z opuszczaniem miasta przez ludność. Bo to było bardzo szybko, przy dużym mrozie, dwudziestokilkustopniowym, braku odpowiednich wagonów, a zatem na tym dworcu rozegrała się tragedia. Drugim takim momentem to był październik 1946 roku, kiedy właśnie dworzec Świebocki znowu był świadkiem tych strasznych scen, ale już związanych z wysiedleniem ludności niemieckiej z Wrocławia, ponieważ bardzo dano krótki okres czasu na opuszczenie mieszkań z niewielkim dobytkiem, znowu w przepełnionych wagonach, chociaż i tak trzeba powiedzieć, że o wiele bardziej komfortowych warunkach, aniżeli Polacy deportowani ze wschodu. Niemcy opuszczali Wrocław. No i trzeci okres to lata 1948-54, kiedy dworzec Świebocki pełnił funkcję takiego centralnego dworca do transportu cegły. To właśnie przez ten dworzec transportowano cegłę na budowę Nowej Huty i odbudowę Warszawy, chociaż to odbudowę Warszawy to tylko w niewielkim stopniu. No i trzeba powiedzieć, że dworzec uzyskał połączenie, dworzec Świebocki wtedy uzyskał połączenie z centrum miasta przez groblę usypaną na fosy, tu w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest kładka, przez Plac Wolności, gruzowiska w miejscu, gdzie dzisiaj jest ulica Kazimierza Wielkiego, aż do ulicy Bernardyńskiej. Na ulicy Bernardyńskiej jest zachowany fragment kolejki tej takiej gruzowej, czy ceglanej, co woziła cegłę, właśnie do dworca Świebockiego, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie wychodził z Galerii Dominikańskiej na Plac Dominikański, czyli ten z tyłu plac, bo to jest prawdziwy Plac Dominikański, to oczywiście oczywiście proszę zwrócić uwagę na ulicy Bernardyńskiej, taki króciutki odcinek torów. To są tory, które kiedyś biegły właśnie do Dworca Śrubackiego.
2: Myślałam, że to są tory tramwajowe, a nie kolejowe. Kojarzę je bardzo dobrze. W życiu bym się nie spodziewała, że tamtędy kiedyś pociąg jeździł. Jakby mógł Wrocław wyglądać, gdyby tamtędy kolej jeździła?
4: Nie, to było okazjonalne tylko i wykorzystano po prostu ogromne połacie miasta, które legły w gruzach. Ta kolej miała charakter prowizorycznej kolei. Była taka mała ciówcia, która ciągała wagony z cegłami, które układano na nich. Natomiast absolutnie nie. Wrocław właśnie dzięki kolei rozwijał swoje przedmieście południowe, no bo trzeba powiedzieć, że wszystkie trzy dworce, te główne takie, czyli dworzec kolei Górnośląskiej przy ulicy Machowskiego, dworzec właśnie kolei Świebodzickiej przy placu Orląt Lwowskich i dworzec kolei Marchijskiej obok zaraz przy ulicy Robotniczej i Braniborskiej. To były takie trzy dworce na południu Wrocławia, które były takim motorem rozwoju tej części miasta. Zresztą usytuowanie trzech dworców, bo o trzecim nie wspomniałem, czyli dworzec prawego brzegu Odry, który znajdował się przy ulicy Braniborskiej. Dzisiaj część zabudowań administracyjnych tego dworca to jest zakład dla głuchoniemych właśnie przy ulicy Braniborskiej. Spowodowało, że w rejonie ulicy Robotniczej powstał ogromny węzeł kolejowy, bo pierwotnie pociągi jeździły po poziomie ziemi. Dopiero potem zostały wyniesione na nasypy, natomiast pierwotnie właśnie jeździły po poziomie ziemi, mniej więcej ulicą kolejową, stąd nazwa ulica kolejowa, z dworca Górnośląskiego na dworzec Świebocki i tam była taka obrotnica, na którą wjeżdżały wagony, obracało się i one wjeżdżały na dworzec Świebocki, bo nie było takiej bezpośredniej linii, ona się dopiero potem pojawiła. Także można powiedzieć, że te tereny tutaj na zachód Wrocławia, to były tereny kolejowe. Oczywiście później ten węzeł przeniesiono na Brochów, a ten zaczął tracić na znaczeniu. Jednak tereny kolejowe pozostały do dzisiaj. No i proszę zwrócić uwagę, że słynna linia tramwajowa na Nowy Dwór biegnie właśnie śladem linii kolejowej, tej z dworca Marchijskiego. A wracając do dworca Świebockiego, to warto wspomnieć o tej przebudowie z lat 1868-1874, dzięki której dworzec Świebocki zyskał wygląd taki, jaki dzisiaj znamy. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na budynek frontowy, bo dworzec Świebocki jest dworcem czołowym, on nie jest przelotowym, więc budynek frontowy musiał prezentować się bardzo okazale. A w związku z tym, że linia ta miała docelowo biec aż do Szczecina, to oczywiście na budynku frontowym znalazły się herby miasta Wrocławia i miasta Szczecina oraz personifikacje Silezji, Pomeranii. Więc warto podejść sobie i popatrzeć się do góry, zadrzeć głowę właśnie ku górze i popatrzeć na piękne kobiety Silezję i Pomeranię, które właśnie zapraszają nas do tej dalekiej podróży. Natomiast od strony północno-wschodniej, tam od ulicy Robotniczej, no mamy z kolei również pokazanie, jak bardzo istotnym elementem w życiu gospodarczym ówczesnych Prus, ale też i gospodarek każdego kraju była kolej. Mamy tam przedstawioną figurę Merkurego, czyli patrona handlu oraz personifikację industrii, czyli przemysłu. Szczecin był kojarzony z tym zamorskim handlem, a industria z przemysłem górnośląskim, a Wrocław pełnił taką funkcję takiego punktu pośredniego, gdzie właśnie trafiał węgiel, trafiały wyroby właśnie z Górnego Śląska i były dalej wywożone aż do Szczecina.
2: Ten Merkury chyba tam dosyć mocno czuwa na dworcu Świebockim, no bo teraz się chodzi na plac Świebocki.
4: No niestety to jest ewidentna degradacja tego miejsca i trzeba powiedzieć, że tak jak na początku XX wieku starano się uporządkować ten handel uliczny, tak my do dzisiaj nie potrafimy sobie z tym poradzić. No jest to pewnego rodzaju spuścizna przełomu lat 80. 90. i też nasze chyba zamiłowanie do takiego miejsca, gdzie można coś kupić taniej. Tłumy odwiedzają ten plac, ale myślę, że to nie jest odpowiednie miejsce do tego typu prowadzenia działalności gospodarczej, no bo to jest taki, jak ja bym to ujął określeniem, na klepisku. Nie będę o innych aspektach wspominał, jak chociażby o szarej strefie, która tam niesamowicie się rozbuchała. No ale Polacy lubią obchodzić prawo, więc dlatego to chyba cieszy się to takim dużym powodzeniem.
2: Czy można coś powiedzieć o przyszłości dworca Świebockiego? Pojawiły się takie pomysły, żeby przywrócić jego pierwotną rolę.
4: No byłoby bardzo dobrze, bo miałem okazję jechać ostatnim pociągiem do Jeleniej Góry w 1991 roku. No było to wydarzenie na naprawdę bardzo, bardzo takie, z jednej strony smutne, ale z drugiej strony wesołe, no bo wszyscy zdawali sobie tego sprawę, że to jest ostatni odjazd z dworca Świebockiego. Warto by było, żeby tam pociągi wróciły. No cały czas się mówi o tym, że one mają tam wrócić. Przykład popularności kolei obecnie pozwala na, no użyję tu mojej opinii, patrzenia z optymizmem w przyszłość, że jednak te pociągi tam kiedyś wrócą, bo dobrze by było, żeby dworzec z powrotem zaczął też i swoje życie. Ale musimy też pamiętać, że dworce te takie, które my pamiętamy jeszcze z lat 80. i wcześniejszych dekad, już utraciły swoje znaczenie. No coraz częściej bilety kupujemy przez internet, coraz częściej korzystamy tylko z samej możliwości przewiezienia. Natomiast infrastruktura zmienia się i to też pokazuje przykład dworca głównego we Wrocławiu, że musimy znaleźć nowy pomysł na zagospodarowanie tych obiektów, żeby przetrwały, bo te obiekty pod względem architektonicznym są bardzo wartościowe, wpisane są w pejzaż miasta, a zatem nie możemy ich utracić. I tutaj oczywiście taka smutna dygresja, po co spotyka najstarszy w Polsce dworzec kolei górnośląskiej stojący przy ulicy Machowskiego. Władze miasta nie są nim zainteresowane. Deweloper najchętniej by wszystko wyburzył albo zostawił tylko mury zewnętrzne, wkomponowując je w nowoczesne budynki, a jest to pamiątka pewnej ery, pewnych czasów, kiedy podróżowanie koleją to było coś więcej niż tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B.
0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak zaprasza na magazyn lokalny w Radiu SK2 Wrocław. 14 ludzkich postaci odlanych z brązu w centrum Wrocławia. Czym jest pomnik anonimowego przechodnia? Sprawdziła to nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Na skrzyżowaniu ulic Świdnickiej i Piłsudskiego mamy 14 postaci z brązu. Kim są te postaci i co możemy o nich powiedzieć?
5: Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Tak, to są figury naturalnej wielkości i zresztą najprawdziwsi ludzie użyczyli swojej twarzy. To artysta Jerzy Kalina poprosił swoich znajomych oraz rodzinę, aby zechcieli swojego wizerunku użyczyć i te twarze są tych znajomych, tej rodziny są uwiecznione w brązie. To jest pomnik anonimowego przechodnia, jak mówił Jerzy Kalina, autor tego dzieła, znakomitego. Dzieła o bardzo długiej historii, bo to jest praca, która powstała na potrzeby programu telewizyjnego w 1977 roku i została pierwotnie wykonana z papier-maszę w Warszawie i ustawiona u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Mazowieckiej. Tam się odbywał taki program telewizyjny poświęcony sztuce, transmitowany z ulicy, gdzie przechodniów zaczepiano i pytano ich, co to jest sztuka i czy to właśnie też jest sztuka. Te 7 figur wchodzących pod ziemię i 7 figur wychodzących z pod ziemi. To instalacja z papier-marsze, scenografia telewizyjna, programu telewizyjnego, która tak zachwyciła ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Mariusza Hermansdorfera, że kupił to do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. I ta praca w 1977 roku, czy 1978 chyba, znalazła się we Wrocławiu i zresztą jest eksponowana we fragmentach Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie 4 Kopuł we Wrocławiu. Tam te figury na ekspozycji stałej częściowo były pokazane. No, ona była, ta pierwotna wersja przejścia, czy pomnika anonimowego przechodnia, była wykonana z bardzo nietrwałego materiału, to po pierwsze, i była bardzo schematyczna. To były zarysy jedynie figur ludzkich, zarysy twarzy. Pojawił się pomysł za czasów prezydenta Dutkiewicza, aby to dzieło, które jest takie zachwycające i niepokojące i które ciągle znajdowało się w zbiorach Muzeum Narodowego, no blisko 30 chyba lat, tak, się znajdowało w zbiorach Muzeum Narodowego właśnie we Wrocławiu, umieścić gdzieś w przestrzeni publicznej. Takie rozmowy były prowadzone w 2004 roku. W końcu się udało w 2005 roku, w grudniu, dokładnie w rocznicę stanu wojennego, 13 grudnia, odsłoniliśmy tę rzeźbę o północy w obecności chyba 2000 widzów. Zamknięte było skrzyżowanie przy ulicy Piłsudskiego i Świdnickiej, bo Jerzy Kalina na tę okoliczność przygotował duży performance z płonącymi szynami i różnymi innymi wydarzeniami, także i muzyką. Publiczność była zgromadzona wokół, właściwie i przy arkadach i na placu przed Kapitolem. Bardzo dużo ludzi. No i była oczywiście zachwycona. Wówczas odsłonięto te figury po raz pierwszy i można było zobaczyć. Co one oznaczały? oznaczają. Fakt, że to odsłonięto 13 grudnia, spowodował, że ludzie zaczęli odczytywać ten pomnik jako pomnik poświęcony opozycji, działaczom opozycyjnym, ale to jest w ogóle nieprawda. To widać w tym pomniku. Ci ludzie wszyscy, każdy z nich jest osobno. To nie jest grupa działaczy, to nie jest grupa manifestantów, którzy wchodzą pod ziemię i wychodzą z pod ziemi po drugiej stronie. To jest grupa indywidualnych osób i przecież ta historia pomnika właśnie sięgająca 77 roku właściwie jest bardzo mocno zakorzeniona w marazmie 70 lat, końca 70 lat. Gdzie te indywidualne osoby wchodzą niejako w podziemie indywidualnie, samodzielnie, każda osobno, to taka grupa ludzi, która znika pod ziemią jak po mikrotrzęsieniu ziemi. No i można powiedzieć, ratuje się, bo po drugiej stronie ulicy oni wychodzą, znaleźli jakieś wyjście z tej sytuacji. Więc to jest bardzo osobiste i dotykające absolutnie wszystkich, a nie tylko działaczy opozycji demokratycznej, o których się mówi, że działali w podziemiu. Nie wolno tego obrazu, tego pomnika upraszczać. I zresztą to, że on nie jest poświęcony konkretnej grupie działaczy politycznych, to tego dowodzi również i fakt, że ten pomnik ciągle znajduje się na liście najbardziej kreatywnych rzeźb świata. Bo kilka lat po odsłonięciu tego pomnika okazało się, że w magazynie Arche24, tak on się chyba nazywa, ten pomnik znalazł się w pierwszej piątce, w pierwszej trójce nawet, bo tam te miejsca się zmieniają. Najbardziej kreatywnych rzeźb świata. No przecież wszyscy czujemy, że tu chodzi o coś więcej niż tylko jakiś polityczny gest. To może najważniejsze rzeczy o tym pomniku. Zaczęto przypisywać w pewnym momencie Jurkowi Kalinie profetyczne cechy. To znaczy w momencie, kiedy pojawił się stan wojenny w 80-tych latach, a więc no 4 lata później, tak? W momencie, kiedy mówiono, że społeczeństwo polskie zeszło do podziemia, tak? To zaczęto w tej koncepcji Jurka Kaliny, czyli autora, odnajdować cechy profetyczne. Jak to w Polsce? Że przewidział już Kalina w 77 roku, co się wydarzy i pozytywnie o tym myślał, bo jednak wyjdziemy z tego ocaleni. No, na potrzeby wykonania tej instalacji we Wrocławiu Jurek Kalina musiał wykonać nowe rzeźby, nowe figury, nowe modele. Te modele są bardzo precyzyjne, jak wiadomo, tam jest bardzo dużo detali, które się też publiczności podobają. Te detale wózka dziecięcego, ta siatka z zakupami i tak dalej, i tak dalej. Wykonał nowe modele gipsowe, z których następnie zostały wykonane dopiero te figury brązowe. Wykonał je specjalnie. Początkowo chciał sobie uprościć, to taka anegdotyczna historia, te prace i zgłosił się do swojego kolegi zresztą Mariusza Hermansdorfera, wówczas jeszcze dyrektora, żyjącego jeszcze dyrektora Muzeum Narodowego, aby mu wypożyczył jego własne dzieła, bo on wleje sobie tam silikon i będzie miał już gotowe formy do odlania w brązie. No i oczywiście Mariusz Hermansdorfer nie chciał o tym słyszeć i kategorycznie i w ostrych słowach odmówił autorowi dostępu do własnego dzieła i nie pozwolił tych prac z papier-maszy dotknąć nawet. Więc Kalina musiał i całe szczęście wykonać nowe, jakby bardzo, bardziej precyzyjne figury. Te gipsowe znalazły się z kolei w Muzeum Miejskim Wrocławia i znajdują się w części na ekspozycji poświęconej tysiącletniej historii Wrocławia. Te przestrzenie bardzo mocno są chyba jednym z najpopularniejszych pomników rzeźb w przestrzeni publicznej w Polsce, ale także w Europie. Otrzymywaliśmy różne zadziwiające propozycje, na przykład z Berlina, abyśmy pozwolili na umieszczenie kopii tych prac w Berlinie. W ogóle nawet nie podjęliśmy takich rozmów. Moim zdaniem, zresztą za dosyć to intratna propozycja była, bo mieliśmy otrzymać za to wynagrodzenie, ale nawet nie podjęliśmy tych rozmów, nawet wstępnych, z tego powodu, że łatwo sobie wyobrazić, że gdyby ten pomnik znalazł się w Berlinie, który jest odwiedzany przez znacznie większą liczbę obywateli świata niż Wrocław, to w krótkim czasie stracilibyśmy to prawo pierwszeństwa, to prawo niezwykłej, tej wyjątkowości Wrocławia, bo przecież wszyscy by za chwileczkę mówili, że we Wrocławiu postawili sobie coś takiego samego jak w Berlinie, tak? nie dopuszczamy, prawa mamy do tego, nie dopuszczamy do takiej sytuacji, aby kopie tego pomnika znajdowały się w innych miejscach. On by stracił po prostu, stałby się jedynie taką zwykłą atrakcją. On we Wrocławiu trochę funkcjonuje jak element scenografii. Od samego początku, zresztą tak myśli o sztuce Jerzy Kalina, od samego początku ta praca w oczach krytyków sztuki uchodziła za rodzaj takiej zrealizowanej koncepcji jakby sztafażu fotografii. Tak? Kiedy umieszcza się w planie jakieś postacie, jakieś figury, które mają jakieś elementy, które mają stworzyć jakiś rodzaj złudzenia innego świata. I to jest coś bardzo mocnego. Tak to zrealizował sobie Jerzy Kalina, który należy do najbardziej kreatywnych i niezwykłych artystów polskich.
1: Pomnik jest jednym z najbardziej kreatywnych na świecie. Czy Wrocław jest zielonym miastem? Czy ptaki widzą więcej drzew czy budynków? Od historycznych krajobrazów Parku Szczytnickiego po nowoczesne przestrzenie rekreacyjne na Partynicach. Zielone zakątki Wrocławia poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Wrocław z pewnością miastem stu mostów, ale czy miastem parków, lasów i zieleni? Z danych, które znalazłam, tereny zielone stanowią około 12% powierzchni ogólnej miasta. Jak to wygląda do tu ptaka? Czy to jest dużo? Czy Wrocław jest zielonym miastem?
4: Dzień dobry Państwu, Michał Karczmarek, wrocławski przewodnik. Tak, muszę powiedzieć, że tak, patrząc na Wrocław z lotu ptaka, on tonie w zieleni. Oczywiście są wyspy tej takiej gęstej zabudowy, ale to jest normalne. Jesteśmy w prawie milionowym mieście, więc nie ma się co dziwić, że mamy jednak tą taką zabudowę bardzo ścisłą, ale generalnie, jeżeli popatrzymy na całą powierzchnię Wrocławia, to on tonie wśród zieleni i nie jest to żadne przekłamanie.
2: Jeżeli chodzi o parki, to czy dużo ich mamy? Jak to wygląda w liczbach i czy one faktycznie przynoszą ulgę i mieszkańcom, i turystom Wrocławia? Czy są atrakcją, czy tylko płucami miasta?
4: Najlepszym przykładem niech będzie batalia, która się toczy o ten słynny klin zieleni na Wojszycach, gdzie ludzie bardzo mocno naciskają na miasto, ażeby stworzyć tam park. No wiadomo, miejsce, takie zielone miejsce wypoczynku jest bardzo pożądane przez mieszkańców, tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co obecnie dzieje się we Wrocławiu, czyli bardzo gęsto zabudowę, to jednak i te mikro place zabaw dla dzieci wśród tej gęstej zabudowy, to jednak mimo wszystko tereny zielone są jak najbardziej pożądane w mieście. Zresztą nie tylko teraz. Wrocław od momentu, kiedy pozbył się tego gorsetu fortyfikacji, zapragnął mieć tereny zielone. Najlepszym przykładem jest promenada staromiejska, która powstała w części terenów pofortecznych. Dodam tylko tyle, że tereny, które zajmowały fortyfikacje, miały aż 170 hektarów powierzchni i wydzielenie z tego części pod właśnie tereny zielone było takim przykładem troski władz miasta o dobro obywateli, bo wszyscy, którzy odwiedzali Wrocław, ten otoczony fortyfikacjami, w tym przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Quincy Adams, mówili, że Wrocław śmierdzi. No ale zamknięty w pierścieniu fortyfikacji, to nie ma się co dziwić, że raczej był słabo wentylowany. Więc parki pełnią wieloraką funkcję, od tej funkcji rekreacyjnej, są też takimi zielonymi płucami miasta Wrocławia.
2: A jeżeli chodzi o liczby, to jak dużo ich tutaj mamy? Jakie to są powierzchnie tak naprawdę?
4: Jeżeli chodzi o powierzchnię, to tak. Największym parkiem jest Park Szczytnicki, on ma ponad 100 hektarów, ale powiem tak, że na terenie Wrocławia nie

0: chociażby jedyny prawdziwy park poza promenadą staromiejską, bo to też jest założenie parkowe, ale oczywiście rozciągnięte na znacznej przestrzeni, stąd nazwa promenada, ale taki prawdziwy park utworzony na surowym korzeniu, czyli w miejscu, gdzie kiedyś były pola uprawne, to Park Południowy. On ma 25 hektarów, darowizna Juliusza Szetlendera na rzecz miasta. No nie do końca taka darowizna, bo on robił biznes, bo chciał mieć swoje osiedle Borek oświetlone przez latarnie gazowe, chciał mieć skanalizowane, no i to było tak, on przekazuje te tereny miastu, a miasto mu robi właśnie całą infrastrukturę. Ale z drugiej strony to też i był taki dalekowzroczne działania, dlatego że kto nie chce mieszkać przy parku, a jak mieszkasz przy parku, no to niestety za luksus się płaci. Więc tak to się odbywało. Natomiast mamy we Wrocławiu bardzo dużo parków, które są założeniami cmentarnymi. Park Skowroni to dawne cmentarze kościoła świętej Elżbiety, czy kościoła świętej Marii Magdaleny, kościołów ewangelickich przez 400 lat i kiedy już na terenie miasta nie można było chować zmarłych, no to lokowano ich poza granicami Wrocławia. Oczywiście musimy sobie zdać z tego sprawę, że w połowie XIX wieku rejon ulicy Ślężnej i Borowskiej to były tereny podmiejskie. One dopiero zostały włączone pod koniec XIX wieku w obręb miasta. Więc tam tworzono cmentarze. Po wojnie, II wojnie światowej, kiedy zmieniła się ludność Wrocławia, te tereny bardzo zaniedbane, po zlikwidowaniu nagrobków, bo trzeba sobie, proszę Państwa, zdać z tego sprawę, że większość terenów podcmentarnych, które dzisiaj jest parkami, to są były cmentarze, na których nadal są szczątki pochowanych tam osób. Także Park Skowroni. Natomiast z takich parków utworzonych też jeszcze na surowym korzeniu, ale wykorzystujących na przykład obszary leśne, to jest na przykład Park Wschodni. Bo proszę zwrócić uwagę, że większość parków, które mamy, one są, gdybyśmy popatrzyli na plan Wrocławia, to proszę zwrócić uwagę, że w szczególności te na północy położone, one powstały w miejscach, gdzie kiedyś istniało Starorzecze Odry. I to jest pewna taka prawidłowość, na którą mało się zwraca uwagę. No, Park Wschodni jest otoczony wodami Oławy, w związku z tym on w ogóle w kształcie przypomina rybę, jeżeli sobie z lotu ptaka popatrzymy. Ma też pewien pomnik zachowany, jedyny pomnik w Europie, który przypomina o tych mrocznych, nazistowskich czasach i on stoi sobie nadal w parku Wschodnim. No i jest już teraz, powinien być tylko taką atrakcją, przypominającą też o tych złowrogich czasach. Z takich parków jeszcze no to Park Popowicki, czyli dawny Lasek Dębowy, również w Zakolu, utworzony w schniętym Zakolu rzeki Odry. Natomiast obszary leśne, czyli Las Obsłabowicki, Las Rędziński, Leśnicki, bo to są dwa, no to są dawne obszary leśne, które zostały inkorporowane w obszar miasta.
1: A tak z ciekawości, jeżeli chodzi o Park Szczytnicki, który no, jest duży, słynny też z powodu zoo, ogrodu japońskiego, co tam było wcześniej? Czy wiadomo to?
0: Park Szczytnicki powstał, w ogóle historia Parku Szczytnickiego jest bardzo fajna, bo sięga XVIII wieku, kiedy to książę Hohenlohe Ingenfingen zakłada tam ogród. Ogród, który udostępnia mieszkańcom Wrocławia. To był na tamtą skalę, na tamte czasy, to był ewenement. Szlachcic, arystokrata zakłada ogród, pielęgnuje go i zaprasza mieszkańców. Przyjdźcie, wypocznijcie w tym ogrodzie. Oczywiście ten ogród jest założony w części dawnego skupiska leśnego, które porosło tereny nadodrzańskie, bo to jeszcze teraz, nawet spacerując po Parku Szczytnickim, można zauważyć, którędy ta Odra płynęła, bo są takie zagłębienia. No i ludzie chodzą. To jest bardzo modny ogród. Stąd na przykład Most Szczytnicki nosił nazwę Mostu Książęcego, bo on prowadził do Parku Książęcego. No ale niestety, jak to bywa, książę musiał się pozbyć tego parku, mu władze miasta go kupiły i na bazie jego zaczęły w latach 60. XIX wieku tworzyć park miejski. Józef Lenier, słynny projektant ogrodów królewskich, stworzył taką koncepcję tego parku, a że były to tereny, które cieszyły się bardzo dużą popularnością już od XVIII wieku. No, ludzie byli przyzwyczajeni, chodzili tam, a zatem i chętnie korzystano z uroków tego parku. Tym bardziej, że na jego obrzeżach powstały dwie atrakcje, które wtedy były bardzo popularne, mianowicie tor hipiczny, tor wyścigów konnych w miejscu, oni są w miejscu, gdzie dzisiaj jest Hala Stulecia i ogród zoologiczny. Ale to nie wszystko, bo za ogrodem zoologicznym powstaje velodrom rowerowy. W latach 80. XIX wieku sporty rowerowe były bardzo

0: popularne we Wrocławiu, o czym dzisiaj mieszkańcy raczej nie pamiętają, ale wtedy na ten velodrom przychodziło po kilka tysięcy osób, a zatem obecność tego parku stanowiła kolejną atrakcję. Proszę zwrócić uwagę, pierwsza linia tramwaju konnego została poprowadzana gdzie? Właśnie do Parku Szczytnickiego. To świadczy właśnie o popularności tego miejsca. Także można powiedzieć, że Park Szczytnicki stał się pierwszym publicznym, najpopularniejszym miejscem wypoczynku mieszkańców Wrocławia.
1: Na terenie Wrocławia znajdują się 44 parki i 13 lasów. Jak uniknąć kontuzji, jak rozpoznać pierwsze oznaki problemów i kiedy warto sięgnąć po pomoc fizjoterapeuty? Sekrety zdrowego ruchu oraz jak unikać codziennych dolegliwości sprawdziła to nasza reporterka Hanna Hajłasz.
2: Mamy taki tryb życia, jaki mamy. Ruszamy się dużo, dużo pracujemy przy komputerze, dużo jeździmy autem. Jak możemy o siebie zadbać, żeby uniknąć jakichś dolegliwości długotrwałych?
3: Nazywam się Jakub Rajtar. Jestem fizjoterapeutą i trenerem personalnym i trenerem przygotowania motorycznego. Na pewno najprostsze, co mogę powiedzieć, to jest aktywność fizyczna. WHO zaleca od 150 do 300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo dla osoby od 18 do 64 lat. Nie wiem, skąd są te widełki, ale tak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, lub 75 do 150 minut takiej intensywniejszej aktywności. Dla dzieci jest to 60 minut dziennie, więc dla dzieci jest to więcej. Czy jest to dużo? Zależy, jakie weźmiemy kryteria naszej aktywności fizycznej, bo wiemy, że dla kogoś będzie to intensywny trening, a dla innej osoby gdzieś tam bliżej, powiedzmy, tych górnych granic będzie to po prostu spacer. I na pewno tak trzeba też na to patrzeć, że nawet pójście na spacer, nawet pójście na zakupy i zrobienie paru tysięcy kroków już możemy policzyć jako aktywność fizyczną. Na pewno proste zajęcia grupowe, jak zajęcia na basenie, tego mamy naprawdę dużo, czy dla dzieci, czy dla seniorów. Zajęcia oczywiście na siłowniach, choć jest to już bardziej aktywność ta intensywna, ale tak jak mówię, spacery są najbardziej podstawową czynnością. Ja to też najczęściej zalecam ludziom. Najłatwiej jest od tego zacząć. Nie jest to intensywne, nic nas po spacerze raczej nie powinno boleć. Nie kosztuje nas to dużo, ponieważ każdy buty ma, nie trzeba wyspecjalizowanego sprzętu, także myślę, że numer jeden byłby spacer. Dla osób gdzieś tam o wyższej sprawności fizycznej, to podstawą będzie, myślę, basen, chociaż jest to już troszeczkę bardziej wymagające logistycznie. Bieganie, też podstawa, rower, takie, nazwałbym to najprostszymi technicznie aktywnościami fizycznymi, ponieważ większość osób na rowerze umie jeździć, większość jest w stanie pobiec, chociaż, tutaj też mamy problem z bieganiem, oczywiście biegać można lepiej lub gorzej, pływaniem, też różnie to bywa, ale myślę, że te trzy aktywności na pewno byłyby podstawą.
2: Większość z nas ma taką pracę, że jednak 8 godzin spędza przed komputerem, czy to w domu, czy przy biurku, w biurze. Czy można coś robić w przerwach, nawet jakieś krótkie ćwiczenia, albo choćby wstać, przejść się po biurze, wyjść na dwór, żeby nam to pomogło dla pleców, dla wszystkiego?
3: No tak, praca siedząca oczywiście jest, myślę, że jednym z głównym, jeśli nie głównym problemem tych wszystkich dolegliwości z naszym aparatem ruchu, czyli naszym ciałem. Przerwy są jak najbardziej mile widziane, nawet bardzo potrzebne. Powiedzmy 5 minut na godzinę, to by było naprawdę super, ale jak się uda 5 minut na 3 godziny, to zawsze jest to plus. W tym czasie naprawdę odejście od biurka, po prostu zrobienie kilku rotacji tułowia, czy tam pomachanie rękami, kilka skłonów, jeżeli ktoś nie ma problemów większych, zrobienie paru przysiadów. Jakby każdy ruch w stawie jest mile widziany, możemy na to patrzeć w takim dużym uproszczeniu, jak na oliwienie po prostu naszych zawiasów. I tu bym tak chciał zaznaczyć, żeby być dla siebie wyrozumiałym i jakby nie patrzeć od razu na to, że jeżeli nie zrobię 15 minut specjalistycznego rozciągania w ciągu godziny, to generalnie wszystko już jest do śmieci. Tylko naprawdę każdy skłon, każda minuta, choćbyśmy mieli naprawdę dużo roboty i udało nam się to zrobić raz w przeciągu 8 godzin, to zrobiliśmy to raz i tak trzeba na to patrzeć, być dla siebie wyrozumiałym i doceniać to, co się robi, ponieważ następne 5 minut na następny dzień może nam przyjść wtedy dużo łatwiej, a jeżeli gdzieś tam wpędzimy się w takie trochę błędne koło, czyli nie zrobiłem 10 serii, to nie zrobię ani jednej, no to w ten sposób będzie nam trudno. No bo oczywiście łatwiej jest zacząć od jednej serii niż od robienia wszystkiego perfekcyjnie.
2: A jeżeli chodzi o osoby, które mają taką pracę, że jeżdżą autem cały dzień, czy to może być tak, że jeszcze trudniej im jest utrzymać tą formę niż osobom siedzącym przy biurku, bo jest to jakby inny wysiłek, jednak cały czas w spięciu kierując auto?
3: Myślę, że tak. Ciężko mi jest też powiedzieć, ponieważ nigdy nie pracowałem ani za biurkiem, ani w samochodzie, ale chociażby będąc na wakacjach teraz na tak zwanym road tripie, będąc parę godzin w aucie za kierownicą, no jest to naprawdę męczące, ale tak samo polecam jak w pracy przy biurku. No ciężko będzie robić przerwę tylko na 3 minuty, żeby zrobić parę skłonów, ale wiemy, tankowanie auta, kawa, korzystanie z toalety to też są momenty, w których możemy wyjść z auta, zrobić parę przysiadów, pomachać rękami i znowu zrobić parę skłonów, przeciągnąć się, bo to są te małe rzeczy, które naprawdę gdzieś tam w perspektywie tygodni, miesięcy, lat może nie zahamują wszystkiego, co się dzieje. To znaczy, może zahamują, nie zastopują, ale może uda się to wyhamować i może gdzieś tam zmniejszy to dyskomfort, który jest spowodowany no, tym siedzeniem.
2: W którym momencie możemy dostrzec, że ciało wysyła nam takie sygnały, że powinniśmy się udać do fizjoterapeuty? Co jest takim czerwonym światłem, może żółtym?
3: To powiedzmy tak, żółtym nazwałbym dyskomfort, ponieważ no, ból będzie światłem czerwonym. Ale dyskomfort, jakieś lekkie napięcia, szczególnie z rana, gdzieś tam wstajemy i trochę nas ciągnie w plecach, gdzieś tam czujemy, że szyja jest spięta, czasem to już może będą czerwone światła, jak pojawia się jakieś mrowienie. No i oczywiście ból to są momenty, w których fajnie jakbyśmy zastanowili się nad tym, czy robimy coś dla naszego zdrowia. Zawsze łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, to taka bardzo znana zasada, no i zawsze też będzie łatwiej wyprowadzić się po żółtym świetle, powiedzmy, niż czerwonym. Także myślę, że dyskomfort, właśnie takie poczucie napięcia, sztywności, najczęściej jest to szyja, lędźwie, czy okolice gdzieś tam bioder, pośladków, no a czerwonym światłem będzie już ból. To no wtedy, chociaż wiadomo, są też łatwiejsze środki, tak, wzięcie tabletki przeciwbólowej, co też jest częstym sposobem, ale oczywiście raczej bym odradzał. Ewentualnie, jak jest bardzo źle, wziąć tabletkę przeciwbólową, ale umówić się na za tydzień do fizjoterapeuty czy do lekarza.
2: Dużo osób teraz trenuje, chodzi na siłownię, robi to samodzielnie, a czy zawsze to jest bezpieczne i poprawne? Ponieważ no nie wszyscy mają taką szeroką wiedzę jak właśnie fizjoterapeuta czy trener personalny, żeby dobrze korzystać z tych urządzeń na siłowni.
3: Jasna sprawa. Myślę, że tutaj wpadamy trochę, nie nazwałbym tego pętlą, ale może spiralą czy takim zjawiskiem, gdzie ludzie boją się aktywności fizycznej, ponieważ boją się ją wykonywać źle. Ja jednak ludziom zalecam, żeby to robili, ponieważ nie zalecam im oczywiście, żeby szli i przekraczali od razu swoje granice na siłowni, czy na bieżni, czy gdziekolwiek, ale naprawdę każdy ruch, każda aktywność fizyczna będzie lepsza niż jej brak. I jeżeli pan typowy Kowalski tak zwany pójdzie i pomacha hantlami i sztangą, no to jeżeli nie będzie próbował sobie czegoś udowodnić, tylko pójdzie się spocić, trochę porozciągać, trochę coś tam ciężkiego podnieść, przenieść, to na pewno wyjdzie mu to na zdrowie i być może złapie bakcyla i stwierdzi, że no chodzę już jakiś czas, robię to sam, to może gdzieś lepiej zrobić krok w przód, umówić się z trenerem, czy spróbować wykupić plan. To też warto o tym powiedzieć, że mam świadomość, że treningi personalne, wizyty u fizjoterapeuty to są drogie rzeczy, nie każdego na to stać, ale u mnie zdarza się naprawdę wielu klientów, którzy przychodzą, wykupują na przykład 3, 4, no czasem 10 konsultacji, chociaż 10 no to już jest większy koszt, ale na przykład po tych paru konsultacjach są w stanie poprawić tą swoją technikę na tyle, żeby czuć się dużo bezpieczniej. Więc to też nie musi się wiązać z chodzeniem na treningi kilka lat i ze stałym kosztem kilkuset, czy tam nawet więcej niż 1000 zł miesięcznie. Tak samo bardzo popularną opcją jest opcja planu treningowego, gdzie po prostu trener czy fizjoterapeuta rozpisuje nam plan, umawiamy się na konsultację, konsultacje. W ciągu godziny, półtorej jest ten plan omawiany. Wszystkie wątpliwości są, mamy nadzieję, rozwiewane. I tak samo ta osoba czuje się wtedy bezpieczniej. Na pewno efekty też będą lepsze, ale przede wszystkim to ryzyko kontuzji, czy no kontuzja też duże słowo, ale ryzyko gdzieś tam błędnej techniki, czy pojawienia się kolejnych dyskomfortów jest na pewno dużo mniejsze.
2: Wspomniałeś też wcześniej o tej regularności, że ta codzienna aktywność, nawet te 5-10-15 minut jest ważna. Czy można z łatwością stwierdzić, że po iluś konkretnie dniach wpada się w rutynę, że nam łatwiej to przychodzi? Nawet jak ktoś nie przypada za na przykład siłownią konkretnie, ale powtórzy to kilkanaście dni z rzędu, to potem jest mu łatwiej?
3: Na pewno. Na pewno jest łatwiej po którymś razie, jak ze wszystkim, ale nie będę tutaj wychodził naprzód z jakimiś liczbami. Obstawiam, że jeżeli byśmy przeszukali troszeczkę PubMedu czy tam na Google Scholar, to znaleźlibyśmy na pewno jakieś badania, które pokazują nam mniej więcej widełki czasowe, kiedy coś zaczyna być rutyną albo kiedy zaczyna być coraz łatwiejsze. Jestem pewny, że tak się dzieje, ale myślę, że dla jednej osoby będzie to tydzień, ponieważ przy trzecich zajęciach już na przykład będzie fajnie, będzie się lepiej czuć. Dla innych to będą 2 miesiące, a dla innych będą się zmuszać pół roku i może w końcu też uda im się ten nawyk wyłapać.
2: Porady dla takiej osoby dorosłej w średnim wieku, pracującej 8 godzin?
3: Być dla siebie wyrozumiałym to na pewno, jako pierwsze. Naprawdę każdy skłon, każdy przysiad może być na wagę złota. Myślę po prostu, że warto się nad tym zastanowić i warto też zainwestować w siebie. I nie mówię tylko o pieniądzach, ale też o czasie, bo wiemy, że to on też jest bardzo cenny.
2: Przyniesie nam to długodystansowe korzyści w starszym wieku. Możemy to przyznać, prawda?
3: Oczywiście, ale też nie ograniczajmy się, może nie ograniczajmy się, ale ważne też, żeby starsi ludzie także byli aktywni fizycznie. Bo tutaj na przykład myślę, że można to nazwać błędnym kołem. Często starsi ludzie, powiedzmy, siadają już na kanapie, bo coś ich boli, no a niestety od siedzenia będzie ich najprawdopodobniej bolało tylko bardziej. No i niestety czasem trzeba przełamać ten ból i się ruszyć z przysłowiowej kanapy, bo to pomoże nam zwalczyć ten ból i cieszyć się gdzieś tam pełnią życia przez dłuższy czas. No ale tak jak powiedziałaś, jak najbardziej jest to długoterminowa inwestycja na przyszłość i gdzieś tam fajnie by było dalej przecież po 60 cieszyć się życiem, podróżować czy uprawiać sport.
1: Co ciekawe, hipotetycznie, gdyby w jednym momencie zadziałały wszystkie mięśnie w ciele człowieka, to powstałaby siła o mocy 25
4: SK2.
1: Ton.
4: Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
5: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
6: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych. I należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał z Anawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. a ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitar Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osjan. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osjan, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osjan występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osjana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osjan występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach, Little Sunshine, You Are The Only Love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego dwie gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Ossiana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Ossian powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Ossiana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przechodzą piosenki, nieważne czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Oceana, a Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punkrockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. A do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przezroczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
5: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
4: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
7: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem, była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam!

wieku zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe jarmarki stały się symbolem

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Mary Lardowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła

Zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal, wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki, opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenta po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne, soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą nie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2.
2: SK2. Brodka.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: No i mamy na zegarach godzinę 9 w niedzielę 13 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, czyli jedyne radio w Polsce, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Więc koniecznie bądźcie z nami, obudźmy się razem w tę niedzielę. A w tej godzinie powiem wam też o bardzo nietypowych mistrzostwach świata w Polsce, które odbyły się w ten weekend. Więc zostańcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: I na początek ma nam krakowski spin, tak, żeby jeszcze się dobudzić.

Mateusz Ziółko w Płomieniach w Radiu SK2 w niedzielny, już wiecie, już głową w poniedziałku, w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że jakoś tak delikatnie się wybudzacie. No i teraz o pogodzie, bo to jest coś, co zawsze grzeje bardzo mocno wszystkich. To jest taki temat po prostu top, więc słuchajcie, no pogoda na niedzielę urządza nam troszeczkę taki podział Polski. Nad większością kraju niestety chmury i deszcz, ale jest też grupa szczęściarzy, żeby nie było. Podkarpackie, Lubelszczyzna i południe Świętokrzyskiego i Małopolska. Tam najwięcej słońca, no i możecie mieć taki piękny dzień bez parasola. Czyli jeżeli mieszkacie w tych regionach, no to ja wam bardzo gratuluję, bo pogoda was lubi. A reszta Polski, no możemy popatrzeć przez okno i pomyśleć, że u nas, no oczywiście, klasycznie jak to w Polsce. A co od poniedziałku? No, temperatury nadal całkiem przyjemne, ale no, jesienna aura coraz śmielej zagląda do kalendarza. No nie oszukujmy się, już za chwilę jesień. No więc lato, dziękujemy za współpracę. Była taka w tym roku średnia i chyba właśnie to lato opuściło naszą grupę na Messengerze. SK2. A już teraz u nas muzycznie emigranci na falochronie.

Enej, symetryczno-liryczna, rano język się plącze. Miało być o nietypowych mistrzostwach, to będzie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie Pałac Kultury Warszawa, a pod nim ptaki. Tylko, że nie do końca takie prawdziwe, dlatego, że pod pałacem w Pałacu Kultury odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wiecie, brzmiało to niesamowicie. Uczestnicy ćwiczyli świergoty, pohukiwania i inne ptasie odgłosy. No i myślę sobie, że to bardzo ciekawe, jak ćwiczy się do takich mistrzostw. No bo co? Mówicie, kochanie, dzisiaj nie mogę rozmawiać, bo mam próbę bażanta. No i właśnie a propos bażanta, jeden z uczestników zapytał o popisowy numer i odpowiedział, że jego zeszłoroczny bażant. A w tym roku zwyciężyła Irena Rosiewicz, gratulujemy. I jak na razie zostaje przy swoim repertuarze. I jest mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Także serdecznie gratulujemy. Polecam wam zobaczyć to też w internecie, bo to mega ciekawe i bardzo zabawne i w sumie bardzo fajne wydarzenie. I powiem wam, że zaczęłam próbować i może w przyszłym roku sama wystartuję. Kto wie? SKD

0: To była długo wyczekiwana nowość od Artura Rojka, czyli Mira Fiori. A teraz o innym chłopaku. Słuchajcie, Maciej Musiał ma za sobą naprawdę mocny weekend. W Wenecji film Możliwa Miłość, którego jest producentem, zdobył Srebrnego Lwa, czyli drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. No i powiem wam, że zaczyna robić się bardzo ciekawie, bo Maciek najpierw był aktorem, potem producentem, no a teraz jeszcze przywozi z Wenecji lwa. No a tak serio, no Srebrny Lew z Wenecji? Maciek, wielki szacun. Teraz tylko czekamy, aż odbierzesz telefon z Hollywoodu i nie będziesz nikogo znał. Oczywiście ogromne gratulacje, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kina i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. A muzycznie za moment u nas przeniesiemy się właśnie troszeczkę do Stanów. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood.
1: SK2. Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: www.wroc.pl.
1: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
2: I dlatego wróciłeś na studia?
1: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
3: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
5: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
4: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
5: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
4: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
5: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
6: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
7: A cóż to za okazja?
6: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
10: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
11: I po reklamie.

0: W niedzielny poranek na kilka chwil przed godziną 10 zagraliśmy wam taki ładny duecik. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Po godzinie 10 na start mocno wjeżdżamy dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są rozbudzeni, Piersi i Bałkanica. Później Dawid Podsiadło, Lizer, Wiktoria Kida. Że będzie dużo dobrego, koniecznie zostańcie z nami. No bo jak niedzielę zaczynać, no to tylko z radiem SK2.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. W ten weekend na Placu Pielgrzymkowym w Trzebnicy spotkamy się podczas 46. Trzebnickiego Święta Sadów i Plonów. Pojawi się Wesołe Miasteczko, lokalni wystawcy z regionalnymi przysmakami oraz rękodzielnicy. Nie zabraknie także konkursów czy koncertów. Dzisiaj wystąpi Wiktoria Wiki Krawczyk, będzie także Skolim, Sand and Grace czy Denzel na zakończenie. Szczegóły w sieci.
0: Halo, halo, wstajemy, nie śpimy, w niedzielę bawimy się z Radiem SK2, Antonina Van Dessel i najlepsze polskie hity. Słuchajcie, budzimy się, bo nie ma co, trzeba jeszcze korzystać z tego weekendu i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów będzie o wyjątkowym święcie, więc słuchajcie uważnie, bo to święto wyjątkowo miłe dla wszystkich panów, także drodzy mężczyźni, słuchajcie, słuchajcie i oprócz tego o finansach Krzysztofa Cugowskiego. No to co, zaczynamy!
1: 100% polskich hitów.
0: SK2. I jak mówiłam, będzie mocno na rozbudzenie się, Piersi i Bałkanica. No to jedziemy w niedzielny poranek.

O, już tak nie ciągle, na szczęście nie ciągle pada, ale u niektórych może deszcz pieniędzy pada i to akurat chyba nie takie złe. Bo Krzysztof Cugowski przyznał, że no nie wie ile ma pieniędzy, bo wszystkimi finansami i rachunkami zajmuje się jego żona. Czyli panowie, no zasada złota, że facet jest głową rodziny, ale żona szyją, sprawdza się idealnie. I powiem wam, że to bardzo dobry układ. On śpiewa, ona ogarnia, on robi koncerty, ona robi przelewy. No i ja bym w takim systemie chyba się odnalazła bez problemu. Najlepsze jest tylko to, że Krzysztof nawet nie musi sprawdzać salda. No bo po co sobie psuć humor? SK2. A teraz Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

Polecieliśmy totalnym klasykiem Lady Punk, Tańcz głupia tańcz. A dzisiaj 13 września mamy naprawdę bardzo ważne święto. Słuchamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Czyli panowie, jeśli od rana czujecie jakieś podejrzane zainteresowanie ze strony swoich dziewczyn, no to już wiecie, o co chodzi. To nie jest przypadek, to po prostu kalendarz bardzo dobrze działa. No a drogie panie, no cóż, dzisiaj podobno można, wypada, a nawet trzeba. No a wy, panowie, nie pytajcie, dlaczego wasza dziewczyna jest dzisiaj wyjątkowo miła, po prostu korzystajcie, póki promocja trwa. No bo jutro wracamy do normalnego życia, a całusy znowu będą na abonament. SK2. A teraz bardzo dobry numer pod te całusy. Zalia, tylko kochaj mnie. Piękne.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Sylwia Grzeszczak, o nich, o tobie i zrobiło się tak bardzo romantycznie. Przypominam tylko, że dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta, więc no idealna okazja, żeby swojego mężczyznę obudzić ładnie pocałunkiem, a wrzesień to też taki moment, kiedy nasz organizm wystawia nam rachunek za wakacje. No bo słońce, słona woda, późne chodzenie spać, jedzenie o różnych porach i też często niezdrowe jedzenie. No było pięknie, tylko teraz nasza skóra mówi: halo, czy ty pamiętasz w ogóle o mnie? Włosy często zaczynają się buntować, no a my najchętniej dalej funkcjonowalibyśmy w trybie urlopowym. Tylko że eksperci radzą, żeby przede wszystkim regenerować się, dużo spać i nawilżać skórę i włosy. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, tylko najlepiej bez budzika o 6.30 jutro rano w poniedziałek.
1: SK2. Reklama.
2: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
1: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 11, a to były elektryczne gitary i ich killer. Po 11 na start, no słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniem sobotniej nocy i jeszcze trochę są w klubach, bardzo dobry numer. I dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, Górą Ty. Później troszeczkę będziemy się tonować z Edytą Bartosiewicz, ale później znowu przejdziemy do trochę szybszych rytmów. Także bądźcie z nami, no bo my tutaj w niedzielę serwujemy totalne różności, ale zawsze w 100% po polsku. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: I po reklamie.
0: I mamy to niedzielne przedpołudnie, godzina 11. Budzimy się dzisiaj razem, Radio SK2, Antonina Van Dessel, dzień dobry. I słuchajcie, w tej godzinie dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego o pingwinim disco, o drogim spocie reklamowym, który naprawdę był turbodrogi, a czy powinien być, no to już zostawię Wam do oceny. No i jeszcze ostatni gorący temat, a on pozostanie sekretem. Zaczynamy.

Virgin i szansa, a Polska miała szansę na super promocję, tylko wydaliśmy na to 7 milionów złotych na kampanię, która miała promować nasz kraj. No i niestety duża część spotów została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pytanie, czy my naprawdę wydaliśmy 7 milionów, żeby komputer powiedział światu, że Polska jest piękna? No i filmowiec komentuje, że to jest naprawdę coś strasznego, no bo wiecie, 7 milionów, no to ja za te 7 milionów oczekiwałabym przynajmniej, że komputer sam przejdzie, nakręci materiał i jeszcze zaparzy kawę ekipie. No a tutaj wygląda na to, że nawet Polska dostała wersję generuj za pomocą AI. No mi się to nie podoba. SK2. A co ja bym zrobiła za te 7 milionów? Czego ja bym nie zrobiła? Tak bym wypromowała Polskę, że fiu, fiu. A muzycznie teraz Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość. Na dzień całowania chłopaków w ustach? No idealnie.

Oskar Sims bez końca. Ja tak mogłabym do was mówić, bez końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Słuchajcie, 2 tygodnie bez telefonów w szkołach. No i mamy pierwszy poważny problem. Nikt nie wie, która jest godzina. No bo telefon był przecież zegarkiem, budzikiem, kalkulatorem, mapą, planem lekcji. No po prostu wszystkim w jednym, takim sekretariatem w kieszeni. No a teraz, no mamy przerwę, trzeba spojrzeć na zegar na ścianie. Tylko uwaga, no bo jeszcze chwila i uczniowie odkryją, że da się ze sobą rozmawiać bez wysyłania sobie rolek i wiadomości. No i tak, 2 tygodnie w szkole i wracamy do lat 90., które teraz królują w internecie, taki powrót do lat 90., więc no, szkoła jest bardzo modna. Tylko jeszcze niech ktoś przyniesie Discmana i wtedy to już będzie komplecik.

0: Znowu romantiko się zrobiło. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. A gdyby ktoś z was chciał mnie zapytać, po co pingwinom kula dyskotekowa, no bo taką właśnie zawieszono na wybiegu w śląskim zoo, no to odpowiadam, że pingwiny naprawdę podobno bardzo się nią interesują. No i powiem wam, że w końcu ktoś pomyślał o ich życiu towarzyskim. No bo ile można tylko pływać, chodzić, jeść i patrzeć na ludzi przez szybę? Teraz jeszcze tylko DJ Pingwin, światła, trochę muzyki, jakiś stroboskop i mamy pierwszy klub, w którym wszyscy są ubrani tak samo, na biało-czarno, bardzo elegancko. Nikt nie narzeka na temperaturę, a parkiet jest cały czas mokry. Pingwinie Disco? Ja to kupuję w 100%.
1: SK2. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
4: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie.

0: No taki piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed południem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Po godzinie 12 Sylwia Grzeszczak, Feel Perfect. Ach, no już się rozmarzyłam, co to będą za hity. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko u nas w SC2. Więc co? Do usłyszenia za moment.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
5: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
4: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
5: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
4: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
5: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
6: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
7: A cóż to za okazja?
6: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas na naukę pływania. W Akwapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Akwapark Wrocław, Akwapark Brochów i Akwapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.akwapark.wroc.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Trwają Dni Karpia w Dolinie Baryczy, czyli 100 wydarzeń przez 15 tygodni na północy Dolnego Śląska. Będzie się naprawdę działo.
12: Wydarzenia te podzieliliśmy na edukacyjne, rodzinne. Są wycieczki rowerowe, kajakowe i spacery po lesie, obserwacje ptaków i odłowy ryb, koncerty zespołów ludowych.
11: Mówi Anna Urbańczyk, koordynatorka cyklu, a szczegóły znajdziecie na stronie Dni Karpia.
0: I mamy to punktualnie południe w niedzielę 13 września. W tej godzinie oprócz muzyki, no bo to rzecz jasna jest głównym punktem naszego spotkania, powiem wam o tym, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy przodem czy tyłem. To jest pytanie, które nurtuje od lat wszystkich. A dodatkowo plotki od zespołu Ich Troje. Antonina Van Dessel, dzień dobry.
13: 100% polskich hitów.
0: A już teraz kołysanka dla nieznajomej.

0: cyrko i prywatny bal w Radiu SK2. I teraz mam temat, który może podzielić Polskę bardziej niż majonez na święta. Czyli papier toaletowy, przodem czy tyłem, jak go wieszać? I słuchajcie, okazuje się, że wynalazca papieru toaletowego miał na ten temat jasne zdanie. Uwaga, uwaga, rolka powinna wisieć tak, żeby papier rozwijał się od góry do przodu. Czyli po tylu latach wreszcie mamy odpowiedź. Teraz pozostaje najtrudniejsze pytanie. Jak przekonać do tego domownika, który od 15 lat wiesza rolkę odwrotnie i uważa, że to ty robisz to źle? Odpowiedzcie.
1: SK2.
0: A teraz piękny numer. Robert Gawliński, Sid i Nancy. Ale to jest ładne.

Piosenka dla wszystkich niedzielnych marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. Czytam nagłówek gazety. To już koniec? Taki tytuł, no może dzisiaj trochę przestraszyć fanów ich troje, ale słuchajcie spokojnie, bo Michał Wiśniewski nie zamierza kończyć zespołu. Chodzi o coś zupełnie innego, a już wszystkim ciśnienie pewnie się podniosło. W 2028 roku ich troje ma najprawdopodobniej wydać ostatnią płytę, a potem, no koncerty dalej będą, bo Michał mówi wprost, dopóki będzie miał siłę, będzie grał dla swoich fanów. I wiecie co? Przy ponad 300 piosenkach w repertuarze oni chyba mają materiał na koncerty, do emerytury, no i jeszcze trochę.

0: Sanach itp. itd. To jest nowość od Sanach. I słuchajcie, trzeba troszkę tej piosence pomóc, jeżeli wam się podoba. Wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i klikajcie, bo widzę, że tam jest gdzieś nisko Sanach, a to jest dobra piosenka i warto jej pomóc, żeby w przyszły piątek w notowaniu Gorącej Polskiej 20 po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no kto wie, może nawet była na podium, może miała nawet pierwsze miejsce. Tutaj wasze głosy mają naprawdę ogromne, ale to ogromne znaczenie, no bo wy decydujecie, co będzie tam na szczycie. Więc jeżeli Sanach wam się podoba, a chyba się podoba, no to warto klikać. Klik, klik, klik.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wrocławiu, mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotację na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
8: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
7: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
9: I po reklamie.

0: Niedziela, na zegarach za moment godzina 13. To było ich troje, a wszystko to, bo Ciebie kocham. I tutaj płynnie przejdę, bo przypominam, dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. To tak a propos tej miłości. Po godzinie 13 antenę przejmuje Kasia Grodzka, która ma dla Was porcję polskich hitów. Kolejną dawkę. Kleo, Kasia Kowalska, Maciej Skiba. To tylko na początek, więc koniecznie zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne popołudniowe buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: I po reklamie.
6: Tu Radio SK 2, minęła godzina 13. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Przed nami godzina z pięknymi polskimi hitami, takimi ponadczasowymi, a to dlatego, że będzie między innymi wycieczka do lat 80., 90. Papa Dance. Ich usłyszycie już niebawem. Warto zostać z Radiem SK 2.

pięknie, romantycznie się zrobiło. To za sprawą zespołu T-Love, I Love You. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskiej muzyki i też sporo tej romantycznej, bo przed nami kolejny przedstawiciel tegoż właśnie gatunku muzyki romantiko. Maciej Skiba, chcę ciebie częściej już teraz w Radiu SK2.

takáto współpraca. Ostatnia nocka. Jugopolis i Maleńczuk na antenie Radia SK2. No właśnie, a propos tej nocy, zauważyliście pewnie, że coraz szybciej robi się ciemno. Idzie jesień, wiadomo, to trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, zaakceptować, ale z najlepszymi polskimi hitami i po prostu 100% polskiej muzyki wam gramy po to, żeby nie odczuć tego aż tak bardzo. W tej godzinie, czyli jeszcze przed godziną 14, usłyszycie Annę Jurksztowicz, będzie też Edyta Bartosiewicz. Piękne lata 90.

0: to klubowa nowość Odliwki. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Poza Tobą nic, to za nami. A przed nami, czyli jeszcze przed godziną 14, między innymi klasyk od pana Ryszarda Rynkowskiego. Taki klasyk, że aż się przejęzyczyłam. Będzie też Margaret, a także zespół Enej. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
8: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
9: I po reklamie.

0: To chyba ten utwór się puszcza, jak no już chcecie, żeby goście sobie poszli z imprezy. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rynkowski przemawia słowami gospodarzy. Można to tak też zrozumieć. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Mam dla Was idealną propozycję na wrześniowy spacer ze sztuką w tle. W przestrzeniach informacji turystycznej Baszta w Żmigrodzie można oglądać ekspozycję malarską Elżbiety Grzechowskiej-Lis pod tytułem Architektura w kwiatach. Prezentowane prace to wyjątkowe połączenie surowych form architektonicznych z ulotnym pięknem kwitnącej natury. Wystawa potrwa do końca września, przypomnijmy, w Żmigrodzie.
6: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób, nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
7: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
8: 3, 2, 1, start!
6: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
0: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przed nami kolejna godzina i 100% polskiej muzyki Wam zagramy, to oczywiste, między innymi Cookies i Piersi, taki duet, będzie też nowość od Kuby i Kuby, czyli Chłopaki, warto zostać z Radiem SK2.

Jak tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Pani Sarsa ze swoją nowością na antenie Radia SK2 gramy wam 100% polskich hitów. No tak, odpowiedzią na to pytanie może być między innymi kłamstwo, czego oczywiście nie zalecam w żadnym wypadku, ale za to, jeżeli chodzi o temat piosenki, kłamstwo wydaje się być idealne. Chyba tak pomyślała Magda Fam. Już teraz kłamstwo na antenie Radia SK2.

La Luna, Księżyc, a może gramy Wam na antenie Radia SK2. Księżycowe skojarzenia oczywiście jak najbardziej są poprawne, chociaż ostatnio Luna jest bardziej w swojej fairy era, jak ona to nazywa, taka bardziej wróżkowa. W każdym razie wiadomo, że wyobraźni jej nie brakuje. Nie zabrakło jej też panom Kuba i Kuba i chłopaki wyobrazili sobie nowy singiel i go nagrali. Już teraz w Radiu SK2 przed nami.

0: Ale w koło jest wesoła. To zespół Perfect i absolutna klasyka polskiej sceny muzycznej. Najlepszą polską muzykę i jej 100% też gramy wam w Radiu SK2, a jeszcze przed godziną 15 usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego. Będzie też zespół Demono. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonale.

0: www.wroc.pl.
1: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
2: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
4: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
5: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
4: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
5: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
4: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
5: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
8: A cóż to za okazja?
7: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
9: I po reklamie.

0: jak to mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi, prawda? A ten, kto słyszy, niech się po prostu rozkoszują wspaniałą polską muzyką przed epoką wstydu. Zespół Various Manx i Kasia Stankiewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam po prostu 100% polskiej muzyki. To się nie zmieni po godzinie 15, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
1: I po reklamie.
3: Jest 15, czas na newsy SK2, Paulina Chorbatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
4: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
3: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie Mopo-Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
5: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
6: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
3: A Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
0: Godzina 15. Niedziela. Co by tu robić? No już można się powolutku ruszać po tym obiedzie niedzielnym, który na pewno wszedł. Jest ku temu jak najbardziej okazja w tej godzinie, bo nieoficjalny hymn męskiego grania, taki drugi, tańczę od męskiego grania tegorocznej ekipy. To przed nami w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Piosenka, która jest żartobliwą odpowiedzią na styl pewnej grupy muzycznej znanej, polskiej i wielkiej, to możecie sobie sprawdzić. Zespół Hej i Teksański na antenie Radia SK2. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, to już nieco bardziej współcześnie, bo prosto z lat 90. wskakujemy do współczesności. Tak wam gramy na antenie Radia SK2.

jak ktoś jadł buraczki na ten cudowny niedzielny obiad, to właśnie teraz też pewnie ma takie Red Lips. Może bardziej w fiolet wpada. Red Lips to, co nam było. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas oczywiście 100% polskich hitów. To się nie zmienia, bo gramy wam też absolutne klasyki, takie już teraz w Radiu SK2.

0: chodzenie cicho na paluszkach, żeby nie obudzić po niedzielnym obiedzie. Na paluszkach jak Prima Ballerina, dokładnie tak. Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, tylko 100% polskiej muzyki. I jeszcze przed godziną 16 będzie na przykład Myslowic, będzie też Wiktor Dyduła, czyli Wesoły Pan z Wąsem. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
6: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
5: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
12: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Coś magicznego jest to zdecydowanie w tym utworze. No, szczególnie jeżeli jest to wykonywane w bardzo różnym anturażu, na przykład przez Dawida Podsiadło, który zaprosił na scenę Artura Rojka podczas swoich koncertów i właśnie długość dźwięku Samotności wybrzmiewała na wielu stadionach. Naprawdę ceni się takie muzyczne momenty w życiu. Zespół Mysłowic gramy wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 16. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama. Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wrocławski Teatr Lalek rusza w trasę. We wrześniu odwiedzi Milicz i Oborniki Śląskie. Przed nami bezpłatne spektakle dla najmłodszych. Najbliższy już w piątek za tydzień, 18 września o 10.30 przedstawienie Tesla kontra Edison, czyli z prądem lub pod prąd. We specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Miliczu, natomiast w Obornickim Ośrodku Kultury spektakle pod tytułem Skarpety i Papiloty w ostatni dzień września.
17: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
18: Nasz pociąg
17: jadący do Polski był trzykrotnie atakowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
18: Szokowana.
17: Powiedziała SC2 ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela w Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
19: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
17: A patronem imprezy było Radio SK.
0: Mamy godzinę 16. Tutaj Radio SK 2 dla Was. 100% muzyki gramy i to się absolutnie nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Nowości mam dla Was w tej godzinie. Będzie między innymi nowość od pana Bero. Będzie też Zalia, a także klasyk od załogi G, czyli od panów z hurtu oczywiście. Warto zostać z Radiem SK 2.

0: Myślę, że to nie będzie kłamstwo, jeśli powiem, że rok 2026 zdecydowanie należy właśnie do niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. To nowość na antenie Radia SK2. No właśnie, nowe single, nowy który, album, który się szykuje. To jak najbardziej nas czeka. No i jeszcze udział w męskim graniu wraz z Igorem Herbutem i Vito Bambino. Wielki, wielki sukces i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy od Zali. A przed nami już teraz wielki klasyk, Hurt i Załoga G w Radiu SK2.
1: Wyważenie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Igo i Cud na antenie Radia SK2. 100% polskich hitów wam gramy, to się absolutnie nie zmienia. No i wśród tych 100% tych polskich hitów gramy wam też nowości Bero, Wychowane w Polsce. Wspaniały kawałek, wspaniała nowa propozycja. Już teraz w Radiu SK2.

0: Ten kawałek bardzo kojarzy mi się ze szkolnymi dyskotekami w podstawówce czy też w gimnazjum, bo pamiętam, że pod koniec takiej dyskoteki zawsze nauczyciele puszczali nam ten kawałek, no żeby po prostu dać znać, że koniec imprezki i frajna musi się zawijać do domu. Tak zostało mi to w pamięci. Elektryczne gitary i koniec, gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% najlepszych polskich hitów. Lady Punk, Kasia Cerekwicka, ich usłyszycie jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: mrozu, wciela się w jesień i napada na nas. Muzycznie oczywiście tylko i absolutnie bez przemocy. Napad i mrozu, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 17, przed nami newsy, a po 17 mam dla was nowość od pana Oskara Cymsa. Będzie też piękny duet Roxy i Faust, warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia.

0: wrocław.pl.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
5: I dlatego wróciłeś na studia?
6: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
9: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
8: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
9: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
8: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
9: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
10: Waść, słyszał Waść? Wielkie wrocławskie saunowanie powraca!
11: A cóż to za okazja?
10: 7. edycja Polska Biesiada. Ceremonie saunowe, muzyka, aromaty i gorąco, jakiego jeszcze nie zaznałeś. 26 i 27 września widzimy się w Akwaparku Wrocław. Dwa dni biesiady, saunowania i przedniej zabawy. Toć trzeba tam być!
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Właśnie powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
18: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
17: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
19: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
17: A według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopolna zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
20: Mamy godzinę 17, tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla was pewną nowość od Artura Rojka, która pozwoli nam się chociaż na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy wam najlepsze polskie hity.

Można się poruszać, zdecydowanie tak. Co mi panie dasz i zespół Vime, takie klasyki gramy wam w Radiu SK2, a to dlatego, że u nas tylko 100% polskich hitów. Teraz będzie pani Annuszka w anturażu od Krzysztofa Zalewskiego. Takie polskie hity wam gramy w Radiu SK2.

Ta piosenka kojarzy mi się z tym powiedzeniem, że jeżeli nie masz na kogoś liczyć, to licz po prostu na siebie. Więc skoro Robert Gawiński napisał już w zasadzie piosenki o wszystkim, to czemu miałby nie napisać o sobie samym? I właśnie tak ten kawałek gramy wam w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów, także tych klasycznych. Przed nami wielki klasyk od zespołu Manam.

0: częściej słucham Mirafiori od pana Artura Rojka, tym bardziej naprawdę mi się zaczyna podobać. Pięknie wchodzi, bo to jest trochę pieśń na pożegnanie lata, które już za nami. Mirafiori, czyli nowość na antenie Radia SK2 i znajdziemy ten kawałek oczywiście na nadchodzącym albumie pana Artura Rojka. Premiera 18 września. Już nie możemy się doczekać tej muzycznej uczty.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: I po reklamie.

0: się zaczęłam zastanawiać, czy malinowy król ma koronę w kształcie malin, taką z takimi małymi kuleczkami. Być może, nie wiem. Pani Urszula na pewno sobie też to jakoś wymyśliła. Malinowy król, wielki klasyk na antenie Radia SK 2 wam gramy. U nas 100% polskich hitów jak najbardziej. Zbliża się godzina 18. Przed nami newsy.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak?
13: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%.
17: Zapraszamy do salonu Citroen MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. www.mmcars.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
21: I po reklamie.
0: Jest 18, to są newsy z Kilwa, Paulina Horbatowska. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
22: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: A przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest remis 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dzisiaj z Macedonią Północną.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to jest kolejna odsłona magazynu reporterów Eski 2 Wrocław i zapraszam na rozmowę z wojewodą Anną Żabską.
2: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Dzisiaj gościem Radia Eska jest wojewoda dolnośląska, pani Anna Żabska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
2: 13, 14, 15 września 2024 roku nawiedziła powódź Dolny Śląsk. Teraz będziemy mieć drugą rocznicę, ale przy okazji też prawie już są 2 lata pani na stanowisku wojewody dolnośląskiej i objęła pani ten urząd w bardzo trudnym momencie, akurat po powodzi, po odwołaniu wojewody Awiżenia. Mamy też raport Najwyższej Izby Kontroli tej powodzi. Ja tylko tutaj przypomnę, że najbardziej ucierpiały stronie śląskiej Lądek, Zdrój, Bystrzyca, Kłodzka, Kłodzko oraz miejscowości w Dolinie Bobru. 5 ofiar na Dolnym Śląsku, uszkodzonych mnóstwo budynków, szkoły, przedszkola, żłobki, drogi, mosty i tak dalej. Pani wojewodo, dużo też zarzutów dotyczących działalności, braku alarmu, braku odpowiedniego zarządzania kryzysowego dla byłego wojewody. Co pani się udało teraz zrobić przez ten czas?
3: Dużo pytań, więc może koncentrując się od końca. W kontekście tego raportu NIK-u, który faktycznie kontrolował te działania za poprzedniego wojewody w trakcie powodzi, to też, żeby państwo, słuchaczki i słuchacze radia mieli obraz, to jakby w każdej sytuacji kryzysowej zawsze ważna jest kwestia czasu, podejmowania szybkich decyzji. I tutaj te wszystkie wnioski, które pojawiły się w raporcie NIK-u, dotyczące czy też przekazywania informacji do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy też kwestii dotyczących samej struktury organizacji w Urzędzie, Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Te wszystkie zalecenia, te wszystkie uwagi zostały wdrożone w Urzędzie Wojewódzkim. Co więcej, my tak naprawdę, ja uważam razem ze swoimi współpracownikami, że najważniejsze jest cały czas ćwiczyć, dlatego że każda sytuacja kryzysowa jest inna i wymaga podejmowania innych działań. Stąd też na przykład organizacja dużych wojewódzkich ćwiczeń OLEG, które zorganizowaliśmy na terenie całego województwa dolnośląskiego, ćwicząc ze służbami, ćwicząc z organizacjami pozarządowymi, bo tylko w takich sytuacjach możemy doskonalić nasze procedury, doskonalić też pracę pracowników, bo pamiętajmy, że zarządzanie kryzysowe, tak naprawdę główna oś pracy wojewody, ale też służb tutaj dolnośląskich, to jest właśnie praca pod dużą presją czasu, ale także ogromny stres. I to jest to, na co musimy doskonalić. Musimy budować naszą odporność, mówię tutaj także jako województwo. A odporność, czyli wiedzieć, co mamy robić, w jakiej sytuacji i jak ze sobą dobrze współpracować, żeby te działania zarządzania kryzysowego przebiegały w sposób jasny, czytelny, konkretny. Bo pamiętajmy, że to nie tylko samorząd wojewódzki, to także współpraca z lokalnymi samorządami, bo też w tym raporcie zostało wskazane, że tak naprawdę cały system w jakiś sposób wymaga poprawy i stąd też nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku, która była przygotowywana też na kanwie tych doświadczeń z powodzi na Dolnym Śląsku z 2024 roku. Więc jeśli miałabym odpowiedzieć, czy jesteśmy lepiej przygotowani teraz, na pewno tak, dlatego że po pierwsze mamy ściślejszą kwestię samych przepisów prawa, całej struktury, ale co ważniejsze, także konkretne środki nie tylko dla Urzędu Wojewódzkiego, ale przede wszystkim dla lokalnych samorządów, bo tu wymaga wzmocnienia tego na każdym poziomie, i lokalnym, i powiatowym, i wojewódzkim, ale także i centralnym.
2: To ja dopytam pani wojewodo, mówiła pani o ćwiczeniach, czy są tam już miejsca do ewakuacji? Ćwiczone są też sygnały, alarmowe, z którymi ludzie mają jednak problem.
3: Dlatego też chciałabym, żeby wszystkie słuchaczki i słuchacze mieli jeden wniosek po tej naszej rozmowie, że warto i cały czas warto szkolić się, czerpać wiedzę na temat kwestii dotyczących ochrony ludności. Organizowane są bezpłatne wydarzenia przez lokalną społeczność, przez miasta. Przy każdych piknikach, festynach jest taki namiot, który ma taką nazwę Ochrona Ludności, Obrona Cywilna i tam, gdzie możemy porozmawiać ze strażakami, czy też ochotnikami straży pożarnej, zapytajmy, jeśli mamy jakieś wątpliwości, dlatego że to jest służba, która jest fundamentem całego systemu ochrony ludności i tak naprawdę to, ten cały system będzie funkcjonował, jak my jako mieszkanki i mieszkańcy będziemy wiedzieć dokładnie, co mamy zrobić, gdzie mamy szukać pomocy i tu odpowiadając na choćby miejsce, gdzie powinniśmy się ukryć. Jak rozpoznać alarm? Pamiętajmy, że mamy tylko 2 rodzaje alarmu. Jest sygnał alarmowy modulowany, który informuje nas o zagrożeniu, i ten sygnał, który jest odwołaniem, czyli to jest jedno, jakby sygnał w jednym tonie, on odwołuje wtedy zagrożenie. Ale tam, gdzie mamy, gdzie możemy się ukryć, to jest aplikacja, która dzisiaj jest codziennie aktualizowana, czyli gdzie się ukryć, to jest aplikacja, która jest, powstała centralnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ona jest uaktualniana przez Państwową Straż Pożarną. Tak naprawdę każdego dnia dochodzą nowe punkty, bo dzisiaj mamy tam nie tylko schrony, miejsca ukrycia, ale także miejsca doraźnego schronienia. Są tam także garaże, czy miejsca, czy przejścia podziemne, dlatego że one także pełnią funkcje ochronne.
2: Przypominamy, gdzie się ukryć.pl i aplikacja, i strona, jakby ktoś nie miał aplikacji ściągniętej. A awarie dotyczące komunikacji, tak? Bo to nie było internetu, nie było informacji. Czy rola mediów tradycyjnych, takie jak są te, też nie powinna być uwzględniona? Wszystkie komunikaty przekazujemy. Przeżyłam trzecią powódź, pani wojewodo.
3: To bardzo słuszne pytanie kwestia zaangażowania mediów jest tutaj kluczowa, dlatego że dzisiaj nie tylko nawet mamy problem, czy też wyzwanie w zakresie łączności przekazywania komunikatów, ale ogromnym problemem jest dzisiaj dezinformacja.
2: Właśnie.
3: Jest aplikacja, która także jest aplikacją centralną, mamy regionalny system ostrzegania, RSO, ją można pobrać, ona jest bezpłatna, tam także sprawdzimy prawdziwe, zweryfikowane informacje. Dzisiaj to, co dla mnie jest niepokojące, to mamy sygnały takie, że jak mieszkańcy na ścianie wschodniej, którzy otrzymują dzisiaj komunikaty, choćby o zagrożeniu z powietrza, mówią, że już się na to uodpornili. I to jest niestety,
2: tak
3: jest niestety niepokojące.
2: Tak samo alerty RCB o burzach, które też już uodparniają ludzi.
3: Ale pamiętajmy, że dzisiaj te zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi. Mamy dzisiaj bardzo gwałtowne albo burze, ulewy, które bardzo często przeradzają się w tak zwane powodzie błyskawiczne.
2: Tak.
3: I oczywiście mieszkańcy mogą powiedzieć, no ale była informacja o burze, a nic się takiego nie stało. Dobrze, u nas może się nic takiego nie stało, ale powiedzmy kilometr dalej, czy też kilkaset metrów dalej, ta burza, która tam miała swoje epicentrum, dokonała wielu szkód. I ci mieszkańcy mieliby pretensje, gdyby takiego ostrzeżenia nie otrzymali. Tu bardziej kwestia jest tego, żebyśmy traktowali też współpracowali ze służbami i traktowali te ostrzeżenia jako właśnie ostrzeżenie, żebyśmy się po prostu na to przygotowali.
2: To teraz wracając do odbudowy po tej powodzi, czy odbudowujemy teraz mądrze, bezpieczniej?
3: Tak jak powiedział pan premier, w momencie, kiedy najpierw oczywiście po powodzi z 2024 roku było ogromne sprzątanie po tej powodzi, bo tak jak pani redaktor sama powiedziała, to była jedna z najtragiczniejszych powodzi w naszym województwie. Ogromne spustoszenia, ogromne zniszczenia. Też skala pomocy, która trafiła na Dolny Śląsk, bo przypomnę, to jest 11 miliardów złotych, które rząd uruchomił w różnych 30 tak naprawdę narzędziach, 30 różnych programach. I tu, jeśli chodzi o nasze podwórko, czyli Dolny Śląsk. Ta odbudowa trwa, aczkolwiek są miejsca, gdzie już, znaczy w większości miejsc już widzimy bardzo dużą poprawę.
2: Gdzie?
3: Ale są takie miejsca jak choćby Stronie Śląskie, jak choćby Bardo, jak choćby powiat Kłodzki, gdzie widzimy już namacalnie te zmiany, bo tak jak niedawno otwieraliśmy most na Kościuszki, który był takim symbolem zniszczeń, bo przecież on został, konstrukcja z niego została naruszona, a to jest centralne miejsce w samym Kłodzku, czy też ulica Nadbrzeżna w Stroniu. Te zdjęcia w Stronie przecież zostało praktycznie zniszczone przez tą ogromną wodę. Dzisiaj i sama ulica Nadbrzeżna, jak i boisko, które zostało także odbudowane. A co ważne, właśnie w kontekście tej mądrości odbudowy, ta odbudowa jest z plusem, to znaczy sama płyta została podniesiona właśnie, żeby jakby zabezpieczyć ten obiekt przed wyższą wodą, która mogłaby nadejść. Również sam zbiornik, czy też tama w samym Stroniu będzie właśnie odbudowywana. Dokumentacja projektowa jest już tworzona. Wody Polskie taki przetarg rozstrzygnęły, podpisały
2: umowę. Tam są 3 warianty podobno.
3: Tam już został 3 wariant wybrany i on będzie realizowany. Ta tama zostanie zdemontowana, zostanie wybudowany zupełnie nowy obiekt hydrotechniczny.
2: Kiedy?
3: Więc Po dokumentacji technicznej, która jest przygotowywana, będziemy wtedy mogli wiedzieć, jaki będzie etap przygotowania już samej inwestycji. Niedługo będziemy mieć takie duże spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim, zorganizowane także z Bankiem Światowym, bo tu ważne jest to, że plan realizacji tych programów ryzyk powodziowych dla tych terenów dzisiaj Wody Polskie szacują na 10 miliardów złotych, czyli prawie tyle, ile dzisiaj już trafiło na tereny te, które zostały zniszczone przez powódź.
2: A Zapora w Mietkowie, tutaj, która chroniła
3: Wrocław? To też jest w ramach działań, które Wody Polskie podejmują. Mają kilkaset tak naprawdę zadań, które jest realizowane. Czy są na etapie już realizacji, czy też zakończone, ale także w fazie projektowania i przygotowania, bo pamiętajmy, że te bardziej projekty, które wymagają przygotowania i uzyskania wszystkich pozwoleń i też dosyć skomplikowanej procedury samego projektowania, one wymagają dłuższego czasu, a też bardzo często także wymagają konkretnego montażu finansowego i nad tym także rząd pracuje w porozumieniu choćby właśnie z Bankiem Światowym. Ale to z Mietkowem, z tego co wiem, to Wody Polskie takie działania już podejmują.
2: Mówiła Pani o pieniądzach, no to nie sposób nie zahaczyć o temat afery dotyczącej KAR-u. Za to odpowiada samorząd, tak? Ale czy myśli Pani, że te mechanizmy kontroli pieniędzy są wystarczające, wypłaty dla powodzian właśnie?
3: Te sprawy muszą być absolutnie wyjaśnione, a winni, jeśli tacy są, powinni ponieść bardzo surową i przykładną karę.
2: Pan premier obiecał gorącym żelazem.
3: Dokładnie tak. I to się dzieje. Dzisiaj już wiemy, że te osoby, które są w to zamieszane, są w areszcie. Mhm. Część z nich ma areszt tymczasowy. Ja uważam i zgadzam się tutaj ze wszystkimi służbami, bo kontrole swoje przeprowadzała i CBA, Ministerstwo Rozwoju. Mhm. Wszyscy tak naprawdę swoje działania kontrolne z różnym skutkiem, to też trzeba jasno zaznaczyć, ale na końcu jednak państwo zadziałało, dlatego że te osoby dzisiaj są aresztowane i to z tego co wiemy jeszcze nie jest koniec wszystkich działań.
1: Tak, słyszeliśmy.
3: Więc co najważniejsze, to musi być wyjaśnione. Wszyscy powinni, ci, którzy zawinili, być pociągnięci do odpowiedzialności i to się dzieje. My jako ja mogę wypowiadać się jako Urząd Wojewódzki, bo my także bardzo wiele środków przekazujemy do samorządów. Choćby w tym roku, w 2026 roku, ponad 386 milionów złotych trafia do samorządów dolnośląskich na odbudowę infrastruktury po powodzi. Ale u nas ta kwestia oceny wniosków, które dostają dofinansowanie, jest oparta o bardzo rzetelną pracę komisji, niezależnej komisji, która sprawdza i dokumentuje każdy fakt zniszczeń po powodzi. Czasami to powoduje frustrację po stronie samorządów,
2: bo wydłuża
3: to procedurę, ale mamy do czynienia z pieniędzmi publicznymi i tutaj troszczymy się o to, by każda złotówka została wydatkowana w sposób transparentny, uczciwy, no i przede wszystkim celowy.
2: Właśnie, nie wszyscy sobie zdają sprawę, Pani już tutaj powiedziała, że jest Pani przedstawicielem rządu w terenie, to jest zarządzanie kryzysowe, kontrola samorządu, tak, czy działa zgodnie z prawem, nadzór nad administracją, kuratorium oświaty, inspektorat sanitarny.
3: Państwa Straż Pożarna, ale też wydawanie decyzji, ważnych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowych, bardzo dużo działań, dokładnie
2: jak
3: tak.
2: Jak Pani sobie daje radę, nie chcę mówić, że jako kobieta, ale jak Pani sobie daje radę, jak Pani się regeneruje, bo Pani jest codziennie wszędzie, jedzie Pani też na rocznicę powodzi. Czym? Sportem, hobbym jakimś?
3: To zadanie, które pan premier mi wtedy przedstawił, czyli skuteczne działanie w odbudowie po powodzi, przyspieszenie tych procesów, naprawienie wiele działań także w samym Urzędzie Wojewódzkim, przyspieszenie wielu procedur, które się toczą w naszej sprawie, a dotyczą tak naprawdę rozwoju naszego województwa. To głównie dzisiaj zaprząta moją głowę. Mam wspaniałych współpracowników i mamy też ogromną satysfakcję z tego, jak widzimy, ile rzeczy udało nam się wspólnie zrealizować, jak to zmienia nasze otoczenie, nasz region, bo temu się koncentrujemy dzisiaj. I
2: czyli
3: tak naprawdę
2: praca zespołowa z koszykówki na koniec?
3: I z koszykówki, bo tak, sport to moja miłość i koszykówka jest jedną z nich, ale także indywidualne, bo też squash, na to niestety nie mam dzisiaj czasu, ale pewnie przyjdzie taki moment, że będę mogła powrócić. Dzisiaj to mi zostaje kibicowanie drużynom dolnośląskim podczas
2: komu?
3: Rozgrywek.
2: Proszę.
3: No, wszyscy wiedzą doskonale, że no ja jestem tak, jako też inicjatorka klubu Zamek Książ Górnik Wałbrzych.
2: Jak sobie radzą?
3: Za chwilę rozpoczynamy nowy sezon, więc trzymam tutaj kciuki za nasze dolnośląskie drużyny. No i przede wszystkim za Górnik Wałbrzych.
2: Bardzo dziękujemy za wizytę. Również trzymamy kciuki, życzymy wszystkiego dobrego, odporności i obywateli, i dla pani, i znalezienia czasu na koszykówkę.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zapraszam wszystkich na magazyn reporterów, w którym poruszymy temat symbolu Wrocławia. Wszystkie mają ciekawe historie, a jest ich ponad 1000. Mowa oczywiście o wrocławskich krasnalach.
4: Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik miejski. Znaczy niewątpliwie symbol Wrocławia, jednoznacznie kojarzony z naszym miastem. Chociaż możemy je spotkać już poza granicami naszego miasta. Ja miałem okazję widzieć tego lwowskiego i to, co mnie zaintrygowało, to mnóstwo cukru i cukierków, które znajdowały się wokół tego krasnala. Ja nawet raz posprzątałem teren wokół niego, po czym jak przyszedłem po dwóch dniach, znowu zobaczyłem pełno cukierków, a stoi on przy katedrze łacińskiej we Lwowie. Natomiast skąd się wzięły? No na pewno ich pochodzenie sięga dalekich lat 80. Dla młodego pokolenia to już prehistoria, ale dla nas jak najbardziej czasy jeszcze nie tak wcale odległe. W okresie, kiedy rodził się bunt przeciwko ówczesnej władzy, systemowi politycznemu, pojawił się pomysł na krasnale jako formę ośmieszenia ówczesnej władzy, ówczesnych absurdów i tam można dopatrywać się źródeł wrocławskich krasnali. Z tym to jest dosyć trudno do oszacowania, chociaż ostatnio prezydent wypowiadał się właśnie na ten temat. Pan Jacek Sutryk stwierdził, że krasnali jest dokładnie 1004. Czy jest ich tyle? Trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że ta liczba oscyluje wokół tej wartości. Ich przybywa bardzo szybko. No a jak to krasnale są ruchliwe. Raz jest tutaj, drugi jest w innym miejscu. Na przykład takim doskonałym przykładem jest Remefek, który przez bardzo długi okres czasu stał na ulicy Sukiennice, a teraz można go znaleźć na Ofiar Osiecińskich. No mamy też krasnale, które opuściły nas. Nie pamiętam, jak się nazywał ten krasnal, który stał przy barze Barbara, na rowerze siedział. Niestety zniknął bezpowrotnie. Przez jakiś czas nie było też krasnala Dziarusia, bo też zniknął, ale na szczęście powrócił na swoje miejsce. Natomiast bardzo smutna historia jest z krasnalem Szerbierzem. On pierwotnie stał w przejściu pod uniwersytetem w Bramie Cesarskiej. Niestety dwukrotnie był zabierany stamtąd przez złych ludzi, bo tak trzeba powiedzieć. I niestety za drugim razem bardzo tragicznie został zabrany, dlatego że przyszli z gumówką i odcięli go powyżej kolan. I tylko takie małe nóżki zostały. Bardzo smutny to był widok. Na szczęście dzisiaj stoi już w zupełnie innym miejscu i cieszy przede wszystkim panie.
1: Są krasnale, które upamiętniają różne wydarzenia, ale są też takie krasnale, powiedzmy to, komercyjne. Jak wygląda proces takiego zakupu krasnala komercyjnie?
4: Znaczy fundatorami krasnali są od instytucji miejskich po przedsiębiorstwa, instytucje prywatne i też prywatne osoby. Także ich źródła pochodzenia są bardzo różne. No wiadomo, że te, które stoją w rynku, są najbardziej popularne, bo najwięcej osób je odwiedza. Natomiast no, dzisiaj stało się wręcz modne posiadanie własnego krasnala, więc wszystkie instytucje we Wrocławiu, które mają swoje siedziby, chcą w pewien sposób podkreślić swoją wrocławskość, stąd fundują te krasnale. Ja to zawsze pozwolę sobie na taką własną interpretację, bo zawsze mówię, że są tak zwane krasnale koncesjonowane i krasnale prywatne. Te koncesjonowane to są te, które są ustawiane w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim, natomiast prywatne to te, które się znajdują chociażby w galeriach handlowych czy w zamkniętych obiektach, do których trudno dotrzeć. Szkoły bardzo często też posiadają swoje krasnale, no ale większe grupy poza młodzieżą, która uczęszcza do tych szkół, nie są w stanie zobaczyć tych krasnali. Także wracając do ich liczby, trudno jest oszacować, ale jest ich na pewno około 1000.
1: Skoro można takiego krasnala zakupić sobie prywatnie, to jak wygląda taki proces zakupu?
4: No ja powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, jak jest stawiany. Pewne tam jakieś głosy do mnie dochodzą, natomiast no nie mam swojego krasnala jeszcze, nie stać mnie na niego. Ale kto wie, może kiedyś w przyszłości przewodnicy będą mieli swojego krasnala, bo jako członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Wrocławskiego cały czas mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się takiego krasnala. A zatem wtedy, jak przejdziemy już taką drogę, to będę mógł na to pytanie odpowiedzieć wyczerpująco.
1: A jeśli chodzi o wycieczki, to które krasnale są takie najbardziej podziwiane, najbardziej wypatrywane podczas wycieczek we Wrocławiu?
4: No myślę, że standardem są syzyfki. Ja tylko przypomnę, że czterokrotnie kradzione, znaczy czterokrotnie odbyły daleką podróż, z której powróciły. Natomiast te, które są obecnie, no cóż, w pewien sposób troszeczkę je trzymamy na uwięzi, bo system monitoringu pilnuje, żeby nam tam gdzieś nie uciekły. A zatem syzyfki, no niewątpliwie papa krasnal, najstarszy z wrocławskiej krasnali, który stanął 1 czerwca 2001 roku w miejscu, w którym istniał słynny zegar, pod którym właśnie rozpoczynały się happeningi pomarańczowe alternatywy i on tam właśnie stanął, żeby upamiętnić te wydarzenia z lat 80. No i można powiedzieć,

0: Wrocławia, bo jakże nie inaczej, ci, którzy najbardziej kochają swoje miasto, też przygarnęli Krasnala. No mamy też Krasnala Śpiocha, chociaż nie wiadomo, czy on nie jest strażnikiem, bo to różne są interpretacje. No i przede wszystkim para Krasnali, która patronuje tym wszystkim, którzy do Wrocławia przyjechali, a mianowicie Opiłek i Ogorzałek. Stoję na ulicy Świętego Mikołaja przy jednej z restauracji wrocławskich. No i jak sami Państwo się domyślacie, upamiętniają pewne wydarzenia z ich życia, które wielu i wrocławianom, i przyjezdnym mogą się w naszym mieście przydarzyć. Chociaż ja powiem tak, że zdecydowanie moim najlepszym, jeżeli chodzi o imię Krasnale, jest Krasnal, który stoi przy okrąglaku na Placu Kościuszki. To tu Państwu pozwolę sobie na zadanie zagadki. Otóż jego imię kończy się na uś, a fundatorem, od którego imię jego pochodzi, oczywiście zdrobniałe, jest wielce zasłużony dystrybutor prasy. W czasach PRL-u funkcjonował, teraz już funkcjonuje jako przedsiębiorstwo prywatne, ale sami Państwo wiecie, jak ma na imię ten Krasnal, chociaż często mówi się o nim, że to jest gazetuś, ale ja tylko przypominam, jego imię pochodzi od dystrybutora prasy i kończy się na uś. Tak, oczywiście, no, cechą fizyczną, cechy fizyczne, po których poznajemy, że ten mały, latający mieszkaniec Wrocławia, biegający, przepraszam, tak, latający, takiego eufemizmu użyłem, jest krasnalem, no to każdy krasnal ma pewne cechy fizyczne, które go wyróżniają. Oczywiście jest to niski wzrost, szeroki nos, no i przede wszystkim brzuszek. Każdy krasnal musi mieć brzuszek. No i to, co ich wyróżnia krasnale, czyli broda. Przypomnę tylko, że krasnalki nie mają brody. To jest wyjątek. Ale krasnale mają brody. No i niestety ten popełnił straszną zbrodnię. Otóż 18 lat temu zgolił tą brodę i Najwyższa Rada Krasnoludków skazała go na karę więzienia. Będzie tam siedział dopóki ta broda mu nie odrośnie, ale do ziemi i kiedy on będzie stał. A ja tylko przypomnę, że on tam sobie siedzi na razie. Więc można pójść, można sprawdzić, dokąd ta broda sięga. No myślę, że jeszcze z 18 do 36 lat posiedzi, zanim ta broda mu rośnie. Także bardzo Państwa proszę, odwiedźcie tego krasnala, pogłaszcie go po czapeczce, po nosku, dodajcie mu otuchy, no bo niestety broda mu rośnie bardzo powoli.
1: We Wrocławiu mamy i krasnale, i też krasnalki. Są jakieś takie słynne?
0: Och, oczywiście, że tak. To te, które zasiadają w orkiestrze podnarodowym, właściwie stoją i grają w Orkiestrze Podnarodowym Forum Muzyki. No i szanowni Państwo, popatrzcie, kto dyryguje tym orkiestrom. Kobieta, krasnalka. No tak jak i w życiu mężczyznami dyrygują kobiety, tak i tutaj kobieta dyryguje orkiestrą. Niestety nie zobaczymy 21 krasnali, bo dwa zostały skradzione i odeszły gdzieś, nie wiemy gdzie. Czekamy na powrót. Mam nadzieję, że się doczekamy.
1: Wiele razy wspominał Pan, że krasnale zaginęły, krasnale gdzieś uciekły. Czy możemy więcej powiedzieć o tych ucieczkach?
0: No właśnie, one są owiane tajemnicą. Chociaż jedna z ucieczek takich krasnali, no, została w pewien sposób udokumentowana. Byli świadkowie, którzy zobaczyli, jak pewien właściciel winiarni na ulicy Szewskiej, no cóż, biznes mu nie wypalił i ze złości wziął krasnala pod pachę i opuścił swój lokal. Dziś w tym miejscu znajduje się restauracja serwująca przedwojenne wrocławskie dania, a kiedyś była winiarnia. No niestety właściciel zabrał. Mieliśmy też bardzo ciekawego krasnala, filmowca przy kinie Helios. Dziś tam, jak udamy się, to zobaczymy tego krasnala, zastyg w brązie. Natomiast pierwszy, który tam się znajdował, 3 razy większy, był wykonany z masy ceramicznej. Mało kto o tym pamięta, ale był taki krasnal, który właśnie przy kinie Helios zachęcał do odwiedzenia kin i obejrzenia dobrych filmów.
2: Czy są jakieś legendy związane z krasnalami wrocławskimi?
0: Oczywiście, każdy krasnal ma jakąś historię. Obieżysmak, który chodził po restauracjach we Wrocławiu i odwiedził ich tyle, że w końcu z przejedzenia, z wydętym

0: brzuchem padł na talerzu i sobie leży w północnej pierzei rynku. Natomiast moimi ulubionymi krasnalami jest krasnalka troszka i krasnal wielbiciel stojący na rogu Kurzego Targu i wschodniej pierzei rynku, która upamiętnia płomienny romans. I to nie między krasnalami, ale między ludźmi. Między panem po 60, a panią przed 40. Romans był krótki, bardzo intensywny, a jego pamiątką właśnie są te krasnale.
1: Czy rzeczywiście podczas wycieczek, jak pan je prowadzi, to ludzie wypatrują tych krasnali i zatrzymują się przy nich?
0: Powiem tak, to zależy. No, niewątpliwie młodsza część turystów bardzo chętnie właśnie odbywa tą trasę śladami krasnali. To zresztą widać, jak rodzice z dziećmi chodzą i bardzo, bardzo mi się podoba, jak ojcowie się angażują w szukanie krasnali. Czasami te młodsze pociechy naprowadzają na trop tych krasnali, dzielnie wklejają naklejki. Natomiast trzeba powiedzieć, że i dorośli bardzo chętnie odwiedzają Wrocław po to, żeby przejść się trasą krasnali. No niezwykle sympatyczni mieszkańcy Wrocławia, którzy przynoszą radość nie tylko najmłodszym, ale także i dorosłym. No powiem taki krasnal, profesorek. No kto go nie pogłaszcze, kto go pogłaszcze, temu nigdy wiedzy nie zabraknie. A zatem nie tylko uczniowie go głaszczą, ale także i nauczyciele. Wszyscy, którzy są chętni, żeby zdobyć wiedzę, robią to z wdziękiem. Zresztą patrząc na krasnala, a w szczególności na ich czapeczki, możemy od razu rozszyfrować stopień popularności krasnali w przestrzeni miejskiej.
1: Krasnale mają swoje historie, a kto stoi za tymi historiami?
0: Powiem tak, są konkursy na te, znaczy zgłębiamy tajemną wiedzę dotyczącą życia krasnali. Oczywiście ona jest pełna zagadek, niejasności, więc cały czas odkrywamy. No a tak na poważnie oczywiście są robione konkursy. Chociaż powiem tak, ja oprowadzając turystów po Wrocławiu, staram się stworzyć oczywiście w oparciu o pewne podstawy naukowe, chociaż to może brzmi nieco tak śmiesznie, ale staram się te historie opowiadać na swój sposób. Oczywiście każdy z fundatorów no ma tam jakieś imię, nadaje imiona tych krasnali, no ale przepraszam bardzo, jeżeli jesteśmy na ulicy Świdnickiej, tam siedzi sobie krasnal, którego ufundowała pewna firma ubezpieczeniowa, dziś już nieistniejąca, no to odnosząc się do jego imienia, wymieniając nazwę tej firmy, nikt nie będzie kojarzył, o co chodzi. Natomiast jeżeli powiemy, że jest to krasnal ubezpieczyciel, to już od razu wiemy, jaką funkcję pełni. Także czasami warto puścić wodze fantazji i opowiedzieć też troszeczkę na swój sposób. Ważne, żeby osoba, która spotyka te krasnale, czy grupa, była zadowolona i szczęśliwa, że doświadczyła czegoś, czego w innych miastach nie ma, a Wrocław oprócz wspaniałych zabytków, to także i cudowne miejsce, w którym mieszkają krasnale.
1: Także już trochę o tych krasnalach wiemy, a opowiedział nam o nich Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik po Wrocławiu. To tyle w tym wydaniu magazynu Reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
2: Magazyn muzyczny.
3: Dziś w studiu Eski 2 gościmy twórców projektu Myk, Marka Jana Kisielińskiego i Kornelię Korni-Raźniewską. Witajcie, cześć.
4: Cześć, witamy.
3: Ty Marek, kompozytor, gitarzysta, pianista, multiinstrumentalista, producent muzyczny, jesteś autorem muzyki i producentem największych hitów wideo. To się zgadza, tak?
4: Tak.
3: Papieroch,
4: tak.
3: Szminki Róż, Fantastyczny Lot, Środa, Czwartek, Wszystko Jedno, Ktoś Nowy, wszystko radiowe hity i to jest twoja zasługa muzyczna.
4: No tak. Ja to skomponowałem, ja to wyprodukowałem w całości, praktycznie wszystkie instrumenty, które tam grają, to te ręce.
3: To te rączki. Pracowałeś z czołówką polskiej sceny muzycznej, zdobywca złotych, platonowych płyt, twoje piosenki to są setki milionów wyświetleń na YouTubie. Jak się z tym czujesz? To już jest dużo, jak myślisz, jeżeli chodzi o osiągnięcia muzyczne?
4: W ogóle nie mam takiego poczucia, a teraz przy tym nowym projekcie, Myk, to czuję się naprawdę jak debiutant. Mm-hmm. Po prostu to jest tak, że te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Tutaj trzeba tą samą ścieżkę dotarcia przychodzić od początku, naprawdę. No, czy czuję się przez to troszkę młodszy? Być może tak, ale czy jest łatwiej? Nie. Łatwo nie jest, ale działamy.
3: Muzyka obiegnie płyta, wszyscy czujemy się, słuchając waszej muzyki, młodo, no bo przecież Myk to nie tylko ty. Myk tworzy również Kornelia Korni-Raźniewska. Kornelia, ty jesteś studentką Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu na kierunku jazz i muzyka estradowa, zgadza się.
5: Dokładnie.
3: A swoją drogę sceniczną zapoczątkowałaś też w udziałach w licznych konkursach, festiwalach wokalnych, jak wyczytałem. No i współtworzysz też wiele projektów muzycznych, między innymi Myk. No to teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna. Początki wasze i tło muzyczne. Jak to wyglądało? Jak się poznaliście?
4: Ja mam taką wersję oficjalną i nieoficjalną. Wersja...
3: Oficjalna.
4: Wersja oficjalna wygląda w ten sposób. Chwilę, może dłuższą chwilę po tym, kiedy moja współpraca 12 czy 13-letnia z wideo dobiegła końca, postanowiłem, że przecież muszę coś robić, coś zrobię. Pomysły mam, tych piosenek jest. Ogłosiłem casting. Dałem takie ogłoszenie. Tutaj Marek Janki-Zieliński, ogłaszam, poszukuję wokalistki do projektu. Wokalistki, najlepiej, żeby nazywała się Kornelia Raźniewska. Podałem datę, miejsce spotkania. Zgłosiło się około 387,5 chętnych. Długo się zastanawiałem, naprawdę wybór nie był łatwy. 387 Kornelii Raźniewskich padło na tą właśnie.
3: I to jest prawda z tą oficjalną wersją, o której mówił Marek, że był ten casting?
5: No, tak,
3: to teraz
5: było, nie kłamie.
3: To teraz inaczej. Marek przedstawił oficjalną wersję, a ty teraz przedstaw tę nieoficjalną wersję.
5: Dobrze, to wersja nieoficjalna w takim razie. Poznał nasz wspólny znajomy tak naprawdę.
4: Tak, mhm.
5: Śpiewałam na ślubie.
3: O!
5: A na tym ślubie był właśnie Krzysztof.
4: Tak.
5: No i Krzysztof po prostu przesłał prawdopodobnie nagranie Markowi, czy pokazał, już nie pamiętam, jakie były szczegóły, Marku.
4: Usłyszałem to nagranie, tylko ja chciałem dodać, bo to może być ciekawa i ważna informacja, to nie był twój ślub.
5: A tak, no.
4: Tak, i usłyszałem, zaprosiłem Korni do studia. Trwało to troszkę, zanim doszło do jakiegoś poważniejszego nagrania, ale po tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, Korni odezwie się na pewno. Prawda? Dokładnie tak było. Tak.
3: Powiedziałaś, Kornelia, że na ślubie śpiewałaś.
5: Tak.
3: Czy to były twoje jakby takie pierwsze wtedy pieniądze, które sobie zarabiałaś, tak właśnie grając, czy śpiewając na imprezach?
5: Tak, no dokładnie tak. Już właściwie w takich okolicznościach to od 14 roku życia.
3: Proszę bardzo.
5: Śluby, eventy, tak, jak najbardziej.
3: Ty, Marek, jak pamiętasz swoją pierwszą zarobioną kasę?
4: Starczyło mi na zapiekankę i na jakieś krótkie spodenki chyba. Mhm. Tak. Na więcej nie.
3: Ale tu grałeś na mąciaku, na gitarze?
4: Nie. To był jakiś, ale to też miałem tam naście lat. Pierwszą kasę, jaką zacząłem zarabiać, tata mi płacił, siadając do mnie przy pianinie, bo gitara u mnie się pojawiła dużo, dużo później, gdzieś w czasach licealnych. Żłobek, cymbałki, przedszkole, akordeon, tam podstawówka, tego typu. Przez połowę mojego takiego nastoletniego życia fortepian był instrumentem absolutnie głównym. Tata dawał mi zadania. Naucz się tej i tej melodii i dostaniesz taką i taką kasę. I jest to jakiś tam sposób wychowawczy, edukacyjny.
3: Można za dzieciaka zarabiać na muzyce.
4: Ale naprawdę tak było. Było to bardzo motywujące. To nie były jakieś takie super łatwe rzeczy. Oczywiście proste melodie też, czy z jakichś filmów, ale w którymś momencie ja jako 10-11-letni chłopak zacząłem dostawać zlecenia typu Chopin, Polonez A-dur Chopina.
3: Albo chcesz, synku, 20 zł? Bardzo proszę. 4 pory roku Vivaldi.
4: Ale to mniej więcej tak wyglądało, tak. Że tak, to i ja myślę, że to była najważniejsza, pierwsza forsa, którą zacząłem zarabiać na muzyce.
3: Czyli fortepian, teraz gitara, to jeżeli o ciebie chodzi, Marek, i o instrumenty, a twoje ulubione, jakie to są, Kornelia?
5: No ja w związku z tym, że śpiewam, to lubię coś tam sobie zaakompaniować oczywiście na fortepianie, ale śpiewanie jest u mnie tutaj, wiecie...
3: Dobra, a jakiej muzyki słuchaliście jako dzieciaki? Jakie kasety albo CD-ki królowały u was w domu?
4: Beatlesi i klasyka. U mnie mój tata klasyki słuchał w domu. Ja tym nasiąknąłem bardzo. Ja w ogóle to jestem niespełnionym klasykiem. Chciałem gdzieś tam na pewnym etapie życia iść w tą stronę. No potoczyło się tak, że oszalałem na punkcie gitary. Granie po prostu w zespole zwyciężyło.
3: Mówi, że kocha klasykę, a gitarę ma elektroakustyczną chyba, nie?
4: Tak, ale co jak jakiś czas ta miłość, że tak powiem, moja do klasyki. Ja generalnie zasypiam z Mozartem na uszach. Słuchawki, uważam, że to jest najlepsza inspiracja, po prostu oderwanie. Poza tym gram hobbystycznie Chopina. Naprawdę trudne z konkursów chopinowskich utwory. To jest taki nonsense challenge, bo on mi nic nie daje poza jakąś taką satysfakcją. Kiedyś jako dzieciak marzyłem o występie na konkursie chopinowskim. Potoczyło się inaczej, ale też jeżeli chodzi o te różne instrumenty, kilka lat temu, kiedy się zaczął COVID, doszedłem do wniosku, że to jest moment, kiedy powinienem nauczyć się grać na wiolonczeli. I cały czas mam tak, że potrafię 10 godzin spędzić po prostu nad instrumentem. 10 godzin, dzień w dzień, przez ileś miesięcy.
3: Też sąsiadom współczujemy, czy...
4: Mam studio wyciszone, tak. Ja sobie bardziej współczułem przez pierwsze tygodnie, zwłaszcza, bo to po prostu zanim wydobędzie się ze smyczkowych instrumentów dźwięk, to jest takie pitolenie, że miałem na co mi coś takiego. Ale przebrnąłem i kilka miesięcy później już wykorzystuję. Nie mam jakichś ambicji, nie wiadomo jakich tutaj, żeby być jakimś wirtuozem, ale satysfakcja, którą czuję, kiedy położę jakiś podkład na wyłączyli jakieś długie nuty gdzieś w nagraniach, jest bezcenna.
3: W Radiu SK2 dzisiaj zespół MYK, czyli Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, MYK. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do waszych dokonań muzycznych. Jak wygląda wasza współpraca? Muzyka, tekst, a może jakiś spontaniczny flow? Jak to w waszym mykowskim wykonaniu wygląda?
5: To muzyka jest zawsze pierwsza. Później pojawia się tekst. Potem razem z autorką tekstu, właśnie Martą Tondero, tworzymy do tego interpretację tekstu. Wtedy tworzą się niesamowite rzeczy, można tak powiedzieć.
3: Pozwalają ci trochę ingerować, jak masz jakiś świetny pomysł, czy raczej nie. Tak jak Marek powiedział, ma być koniec. Kornelia nie ma nic do powiedzenia. Czy jednak jakieś tam jeden, dwa swoje grosze możesz wtrącić do tego procesu twórczego?
5: Nie, no absolutnie tak mogę. Wykonawczo to już, to absolutnie w 100% mam wrażenie.
4: Tak, ale...
3: Nie.
4: Nie chciałbym, żeby to ale zabrzmiało jako takie prawdziwe, ale nie. Ale oczywiście jak czasem jest tak, że pojawia się nagle podczas nagrania pracy w studiu, pojawia się nagle jakiś pomysł, to absolutnie to też o to chodzi, żeby... Ale jakieś takie główne ramy, to tak, to pilnuję tego, żeby było tak sobie, jak pan kompozytor wymyślił.

0: kochanie proste.
1: To jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny i ja nigdy wcześniej nie wyprodukowałem piosenki w taki sposób. Jestem głównie gitarzystą, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, a to jest chyba pierwszy numer, jaki zrobiłem, gdzie nie ma gitary. Pomyślałem sobie, zrobię to elektronicznie, ale to też wynika z tego, że ja nasiąkłem tymi elektronicznymi dźwiękami za młodu. Jean-Michel Jarre, te wszystkie rzeczy, ja tą drogę przeszedłem. To, co się w głowie u mnie dzieje, to lepiej, żeby mało kto zagłębiał. W każdym razie te wszystkie dźwięki, to był eksperyment. Ja się zupełnie dobrze w tym czułem. Naprawdę miałem fan produkując tą piosenkę. Nie wiem, czy to słychać, mam nadzieję, że tak, ale bawiliśmy się zupełnie nieźle.
0: Mocny skład w Radiu SK2, Marek Jany Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie singiel Niepoprawny. Tak go opisujecie, niedzielny vibe właśnie chilloutu, ten numer właśnie taki ma być. Lubicie taką muzykę, która sprawia, że słuchacz może poczuć się jakby ponton bujany przez fale Bałtyku.
1: Oby się tak czuł, nie sposób wyrazić tego lepiej. Ja powiem jedną rzecz odnośnie piosenki Niepoprawne, której jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, czy dziewczyny nawet wiedzą o tym, ale jest to piosenka, którą zrobiłem jak gdyby w ostatnim etapie działalności w ogóle grania z zespołem wideo. To miała być piosenka tam z połowy płyty, która była zrobiona, która się nigdy nie ukaże. Zdradziłem tajemnicę. Został napisany nowy tekst, Kornelia zaśpiewał. Tyle na ten temat.
0: To tutaj na razie postawmy kropkę, jeżeli chodzi o ten niepoprawny numer. Czy ty jesteś, Kornelia, niepoprawna? Czy jesteś grzeczną, czy jesteś niegrzeczną dziewczyną? A nie okiem, czy może czasami w tobie rodzi się jakaś diablica i jak to się mówi, odpalasz wrotki i bawisz się na całego.
2: Jak to Marek mówi, mam kilka osobowości na pewno w sobie. Na co dzień jestem bardziej taką, może nawet osobą introwertyczną, spokojną, ale kiedy gdzieś tam wychodzę na scenę, to już czuję się ekstrawertykiem i korzystam z
1: tego. Tylko wrotki trzeba odpiąć.
2: Tak.

0: Kornelia, a gdybyś miała zagrać koncert, wolałabyś taki ogromny, z powerem, światła, lasery, dymy, czy wolałabyś, załóżmy, nie wiem, w parkingu podziemnym galerii handlowej zrobić jakiś akustyczny koncert, albo pod mostem w Warszawie lub gdzieś w Poznaniu?
1: No tak, to już robimy właśnie.
2: No właśnie. Tak, tak, teraz by się przydał jakiś większy, tak, zdecydowanie.
1: Ta pierwsza opcja, zdecydowanie.
2: Tak.
0: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego singla zespołu Myk, który dzisiaj goszczę w Radiu SK2. Tak czy nie? Flirt, wakacje, energia, numer pisany z wakacyjną miłością w tle. Tak czy nie?
2: Poniekąd tak, chociaż może nie aż tak dosłownie z tym flirtem.
0: Dobrze.
2: Ale tak, to niech to zabrzmi jako moja odpowiedź.
0: Ale hit wakacyjny.
2: Nie wiem, czy hit. No, piosenka...
0: W Radiu SK2 gramy tylko największe polskie hity.
2: No to tak, to bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy za taką opinię. I, czyli to znaczy, że spełnia swoją rolę. Ekran.

0: Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk, dzisiaj w Radiu SK2. No i przechodzimy do waszego najnowszego singla, o którym teraz trzeba dużo powiedzieć. Ogień i woda. Czy podczas nagrywania coś się zapaliło?
1: Dużo pozytywnej energii mieliśmy tutaj przy okazji tej piosenki. Tak między sobą coś fajnego drgnęło.
0: Kornelia, w waszym duecie kto jest bardziej ogień, a kto jest bardziej woda? Ja bym powiedział, że Marek to chyba ogień.
2: Chyba tak. No, on jest taki w gorącej wodzie kąpany dosyć.
0: W gorącej wodzie kąpany, to jest dobre.
1: Jednak.
0: To mi się podoba.
2: A ja to jednak tak, no.
1: Chyba. Ale ja bym nie powiedział. Ja, Korni, ja sporo o tobie słyszałem, że ty chyba przede mną się tak trochę wstydzisz. Ty, mój, ja muszę cię podpatrzeć tak kiedyś jakoś tak, wiesz, znienacka.

0: Na początku, jak słyszałem tę piosenkę, to jakbym trochę słyszał utwór Wiktorii Kidy. Cienki żywiołów.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś tu od kogoś...
0: No, jakiś plagiat czy
1: coś, tak. Działamy w dwóch różnych filmach, nie mamy jak gdyby wspólnych znajomych. To naprawdę to była sytuacja, jedna z tych absolutnie wyjątkowych przypadków. Teaser do piosenki Ogień i Woda wypuściliśmy 3 sierpnia. 4 sierpnia Kornelia mi wysłała w nocy zapowiedź tej właśnie piosenki wspomnianej przez ciebie tutaj, Wiktorii. I ja nie mogłem w ogóle tak słucham, co to jest?
0: W ogóle, to jest nasze.
1: O co? W ogóle, ale naprawdę tak zareagowałem. W ogóle tak obudziłem się rano i patrzę na tą wiadomość i nie mogłem uwierzyć. To jest po prostu nie dość, że bicie to samo, akord ten sam, to w ogóle, no oczywiście tam się później kompletnie inaczej rozwija, ale żeby było śmiesznie, ja się zastanawiałem, czy nie przefiltrować tej gitary pod koniec tego taktu. Naprawdę tuż przed tym, jak robiłem master, zrobiłem ten efekt w drugiej zwrotce. Dla prawnego ucho to wysłyszy, ale tutaj naprawdę miałem tak zrobić ten phasing, to takie wpływanie tej akustycznej gitary w tym wstępie i tak, nie, zostawię naturalnie. Przypadek, no, totalnie.
0: Mi się wydaje, że są artyści, którzy mają po prostu podobny kierunek myślenia w niektórych kwestiach.
1: Być może. No. Być może tak.
0: Gdzie lubicie spędzać wakacje?
1: Oj, dla mnie palmy. Jestem bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że nie powiem tutaj nic.
0: Nie polskie morze, nie polskie góry, nie złota rybka, oscypek.
1: Oscypek nie, rybka tak, ale ja mam tak mózg skonstruowany, że kiedy widzę palmę, to znaczy, że jest dobrze. Ja mam w domu, co prawda sztuczne, ale wyglądają naprawdę jak prawdziwe, takie na 2,5 metra, uwielbiam po prostu. Mózg widzi palmę, to znaczy, że jest okej.
0: Okay. To znaczy, że czasami też może człowiekowi odbić palma.
1: Nie grozi mi to, nie grozi. Kiedyś przy okazji sukcesu jakiegoś singla założyłem jeden jakiś taki promyczek, ale trwało chyba 5 minut. Zgasiłem w ogóle. Nie grozi.
0: Kornelia, gdzie lubisz spędzać wakacje?
2: Powiem szczerze, zakochałam się w Mazurach. Byliśmy nawet wspólnie.
1: Tak.
2: Nagrywaliśmy...
0: Jachty, mikołajki, kajaki, rowerki wodne, zapiekanki, kebaby.
2: Jak najbardziej. I takie połączenie z naturą to coś niesamowitego.
1: Przy okazji premiery piosenki byliśmy u Marty, na autorki tekstu na Mazurach. Tam zrobiliśmy sobie...
0: Gdzie, w jakiej miejscowości?
1: Zdory, to jest koło Pisza, przy jeziorze Śniardwy. No, fantastyczny rejon.
0: Bajka.
1: Tam zrobiliśmy sobie też zgrupowanie zespołowe, taki live mini koncert akustyczny.
0: Zjazd integracyjny.
1: Tak. Cudownie. Ognisko naprawdę super.
0: W waszym życiu było więcej ognistych historii, czy może takich chłodnych pryszniców?
2: Właściwie 50-50.
0: Pół na pół.
2: Ale pół na pół. Jednak no wiadomo, że te zimne prysznice wzmacniają nas i sprawiają, że czujemy się tą pełnią, o której śpiewam w ogniu i wodzie.
0: Kornelia, zajmujesz się social mediami, czy nie? Chyba bardziej.
2: Staram się, staram.
0: Tak, Marek robi muzę, ale też zajmujesz się Instagram, TikTok, Facebook, czy zostawiasz to młodszemu pokoleniu?
1: Nie jestem jakimś tutaj wyjątkowym trolem. Marta, ona tutaj działa.
0: Co was najbardziej wkurza w social mediach?
1: Że trzeba codziennie coś tam stawiać, no bo potem te zasięgi robią się, to jest kłopotliwe trochę, no.
0: Ciebie co, Kordelia, najbardziej denerwuje? Że musisz rano wstać i zrobić kolejną rolkę? O Jezus, nie mam żadnego pomysłu. Przyglądasz tego TikToka, patrzysz, co teraz jest na topie, co jest na trendzie. Czy może też jesteś osobą, która ma to w nosie?
2: Nie, no, nie ma w nosie, ale generalnie, no, trochę mi to sens powie gdzieś tam spowija, bo, no, jest to też jakiś obowiązek, żeby dbać o swój wizerunek w internecie,
0: teraz chciałbym zapytać, kogo wy obserwujecie? Kucharzy, majsterkowiczów, moda, budownictwo, uprawianie roślinek, takie macie swoje profile ulubione?
1: Masz?
2: Ulubionych chyba nie ma.
0: Nie.
1: Mam oczywiście kilka wykonawców, których obserwuję, ale staram się nie spędzać za dużo czasu na tym scrollować.

0: Czy zespół Myk to już jest zamknięty twór? Czy on jest jeszcze otwarty i gotowy na nowości? Czy tutaj już jest wszystko dopięte na ostatni guzik i jesteście skoncentrowani na tworzeniu?
1: Mamy skład, mamy perkusistę, basistę, normalny zespół do grania. Mamy świetnych muzyków. Romek Golsiorowski, Kamil Komendecki, pozdrowienia serdeczne, bo są znakomici, są świetnymi ludźmi. Ja naprawdę trochę już tych zespołów tej swojej, nazwijmy to, karierze przeszedłem.
0: Z wieloma osobami współpracowały.
1: Tak. No to tutaj jest też fantastycznie, nie dość, że są świetnymi muzykami, to są cudownymi ludźmi, z abstrakcyjnym, cudownym poczuciem humoru. Na samo hasło, że się spotkamy, coś pomuzykujemy, to ja z bananem na twarzy.
0: Jakie macie plany na przyszłość?
1: No mamy kilka teraz piosenek do przodu.
0: Kilka singli już jest.
1: Tak.
0: Rozumiem, że niektóre także już powstały, jeżeli chodzi o muzykę albo teksty, tylko że w szufladzie na razie czekają na zrealizację.
1: Nie, one są w toku. One są
0: już w toku. Są realizowane. Tak.
1: Pracujemy w tej chwili nad kolejną piosenką. Oczywiście nie powiem nic więcej, bo ja strasznie nie lubię. To nawet nie o to chodzi. Ja bardzo nie lubię opowiadać o tym, co za chwilę zrobię. Uwielbiam sytuację, kiedy mogę przyjść i pokazać, a tak mówić, zapeszać.
0: Jesteś facetem, który dopiero bierze pieniądze za wykonaną robotę, nie?
1: Oj tak. Nie, żadnych zaliczek też nie lubię, za nic.
0: Jakie masz plany na przyszłość z zespołem Myk, Kornelia? Bo widzę, że jesteś uśmiechniętą osobą, pozytywną. Niezłe fluidy od ciebie czuć. A czy ty będziesz również miała swój udział w jakimś tworzeniu? Czy na przykład Marek mówi: Kornelia, jakbyś napisała jakiś tekst albo miałabyś jakąś fajną melodię w głowie, to śmiało wal do mnie, mów, może coś razem wymyślimy. A może to będzie akurat tak fajne, że zrobimy z tego hit.
2: Nie, no mam nadzieję, bardzo bym chciała. Ale rozmowy jakieś wstępne toczyliśmy też na ten temat, więc...
0: Niefinansowe.
1: Nie.
0: O tym dopiero będziemy rozmawiać, jak będą wielkie koncerty. Na stadionach, może kiedyś nawet i na Narodowym, fajnie by było, nie? Zagrać.
1: Na pewno fajnie, ale nie sięgamy myślami.
0: Aż tak daleko.
1: Znaczy nie, jesteśmy bardzo otwarci na wszystko, co się może przydarzyć, ale powoli, stopniowo. Znaczy oby jak najszybciej, no ale stopniowo.
0: Dobrze, czyli małymi krokami wielkie szczyty się zdobywa.
1: O.
0: Teraz na luzie taka szybka runda pytań jeszcze na sam koniec do was. Możecie odpowiadać króciutko, jednym zdaniem. Możecie pogłębić swoją myśl i wydłużyć wypowiedź. Nie ma żadnego problemu. Jesteście gotowi? No,
1: tak.
0: Króciutko. No, będzie kilka pytań. Uwaga, bez zastanowienia, jak coś odpowiadamy szybko. Pierwsza piosenka, której nauczyliście się grać lub śpiewać. Marek.
1: Oj, to był jakiś niemiecki marsz. Tak, tata mnie nauczył. Nie pamiętam tytułu, ale tata bardzo lubił takie rzeczy.
0: Kornelia?
2: Ja myślę, że mogło to być coś zespołu Baim. Moja mama bardzo uwielbiała, więc cały czas ten Baim gdzieś tam w dzieciństwie.
0: Noc po ciężkim dniu pewnie.
1: Hard Day's Night, tak.
0: To teraz uwaga, Kornelia, do ciebie pytanie, żeby Marek miał czas na zastanowienie się. Koncert, który, albo występ, który zmienił twoje życie.
2: O matko... No, powiem szczerze, że koncertuję też z profesorami z mojej uczelni. Mm-hmm. No i stworzyliśmy sobie projekt Whitney Houston na jazzowo. Śpiewam te piosenki i kiedy widzę, jakie reakcje to wywołuje też wśród publiczności, no to jest dla mnie niesamowite przeżycie i to, jakie oni mają emocje, co im towarzyszy w przeżywaniu tego, no to jest, nie da się tego po prostu opisać.
0: Marek, twój koncert?
1: Tak, był taki koncert. Byłem dzieciakiem i pochodzę w ogóle z Mazur, to znaczy z Warmii, z Nidzicy, to jest miejscowość pod Olsztynem, ale młodzieńcze lata, nastoletnie spędziłem w Olsztynie i kiedyś z zespołem z Olsztyna grałem koncert w Warszawie, jakimś w ogóle zupełnym przypadkiem trafił się. To był jakiś koncert promocyjny nowej płyty T-Love i przez to, ja oczywiście z tym zespołem grałem support, przez to, że to był właśnie T-Love, byli ludzie z firmy ówczesnej, w której T-Love wydawał i po tym koncercie podeszli do mnie ludzie z tej firmy, Ajndarowiec Robert Jagodziński, który wtedy pełnił tą funkcję. 3 miesiące po tym koncercie dostałem się do zespołu Edyty Bartosiewicz, która była wtedy na absolutnym topie. Ja w ogóle dzieciak z Olsztyna po jednym koncercie. No, ten koncert zmienił moje życie, bo tu się zaczęły jakieś rzeczy powoli dziać. No tak.
0: To o, Jenny, kto by pomyślał.
1: Tak, to był ten czas. To był ten czas, dokładnie. Chwilę przed. Tak. I pierwszy koncert, jaki z nią wtedy zagrałem, to był festiwal w Sopocie, 40-minutowy recital. Nie, to w ogóle dla mnie to było jakieś kompletne szaleństwo. Tak, to po tym koncercie. To on zmienił.
0: To była chyba lepsza nagroda niż bursztynowy słowik.
1: Oj tak, dla mnie wtedy nie. To jakieś w ogóle...
0: Najdziwniejsze miejsce, gdzie powstała piosenka Myk.
1: Oj, powiem, bo toaleta. Paul McCartney z Lennonem bardzo dużo piosenek skomponowali w toalecie. Ja w toalecie skomponowałem tak, jakiś, i to jeden z jakichś hitów, który tutaj u was często można słyszeć. To był chyba, nie pamiętam, ale tak, toaleta.
0: Toaleta.
1: Tak. Pogłos, który jest zazwyczaj, wokaliści często lubią śpiewać w toaletach, bo jest jakiś specyficzny, łatwiej się śpiewa, a ja też czasem z gitarą lubię sobie pójść, posiedzieć i tak.
0: No, a u ciebie, Kornelia? Zgadzasz się oczywiście.
2: Zgadzam się.
0: Tak, idealny pogłas, szum morskiej wody, wszystko się zgadza.
1: Tak.
0: Czujemy się jak w muszli koncertowej.
1: Oceanicznej wody, tak.
0: Ulubiony tekst z waszej piosenki, Kornelia?
2: No, dla mnie ogień i woda teraz.
0: Tak?
2: Bardzo, bardzo ważny dla mnie tekst. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałam wcześniej, Marek się ostatnio o tym dowiedział, kiedy interpretowałam ten tekst, no to miałam to złamane serce, więc absolutnie się utożsamiłam, więc ogień i woda.
1: Ja mam ulubiony wers z piosenki Niepoprawne. Może się dasz zaprosić w mój niepoprawny świat. Tak, lubię. Utożsamiam się z tym absolutnie.
0: Przyniosłeś, Marek, dzisiaj gitarę do studia. Czy będzie taka możliwość, że teraz ją akurat złapiesz? Ona jest już nastrojona. Nie wiem, czy ty grasz paluszkami, czy na kostce również?
1: Kostką.
0: Kostką, no to dobrze. Dawaj kostkę, bierz gitarę do ręki. Kornelia, czy mógłbym was prosić o to w imieniu wszystkich słuchaczy Radia SK2, żebyście tak akustycznie, unplugged, wasz najnowszy singiel, Ogień i Woda, zaśpiewali tutaj w studiu dla słuchaczy, zwrotka i refren. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Interpretacja wasza, taka jaka płynie z serducha, z waszych myśli. Możecie improwizować albo zaśpiewać tak, jak jest w oryginale. Decyzja należy do was. Jesteście gotowi?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Decyzja jest podjęta. Zrobimy wstęp tak, jak czujemy.

0: Pierwszy radiowy koncert. Dzięki Myk, naprawdę dziękuję wam. Macie Myk do muzyki.
1: Ach,
0: Myk,
1: ach, dryk, bardzo dziękujemy, bardzo. Cała przyjemność.
0: Wasza muzyka to po prostu klasa, powiew klasy, ale także również i świeżości. Trzymam mocno kciuki za waszą formację. Zapraszamy wszystkich do słuchania tylko polskich najlepszych hitów w Radiu SK2, między innymi Ogień i Woda, także do posłuchania na naszej antenie. Marek Jan Kisieliński, czyli Myk, tak, dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: Skrót od tej formacji, no i Kornelia Korni Raźniewska, która pięknie śpiewa. Ma dziewczyna dryk i Myk również do tego. Dziękuję wam za to, że przyszliście do studia Radia SK2, no i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, jak będą powstawać kolejne single, no i czekamy na tę płytę.
1: Będą, wszystko idzie w tym kierunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia. Hej.
1: Cześć.
2: Magazyn muzyczny.
0: Cześć wszystkim. Dzisiaj w naszym studiu Radia SK2 gościmy bardzo wyjątkową, kolorową artystkę, która szturmem wdziera się na polską scenę muzyczną. Jej piosenki wchodzą po prostu do głowy już po pierwszym refrenie. A energia, którą wnosi, no, przypomina letnie festiwale. Przed wami na razie powiem imię i zdradzę nazwisko, a jeżeli chodzi o twój nick artystyczny, sama o tym powiesz. Daria Zdolska, witaj w Radiu SK2.
3: Cześć, miło was wszystkich usłyszeć i spotkać tutaj.
0: To zacznijmy, Daria, od podstaw. Powiedz nam proszę, jak właściwie fonetycznie wymawia się twój artystyczny nick, czyli nazwę, bo pisze się Hermé przez dwa E na końcu, z takim ptaszkiem nad jednym E, czyli coś chyba z francuskiego.
3: Troszeczkę z francuskiego, niestety to jest wina mojego byłego chłopaka, Francuza. Ja akurat byłam w momencie, kiedy postanowiłam wejść w tą muzykę i jak sobie tworzyłam swój nick, to ten akcent francuski został. No niestety już nie jesteśmy razem, więc do tej pory ze mną jest za każdym razem, ale co do wymowy mówi się to Hermé.
0: W takim razie poznajmy ciebie, gdzie się wychowałaś, skąd jesteś, jak wspominasz czasy swojego dzieciństwa? Chcemy poznać Hermé.
3: Pochodzę z Białej Podlaskiej, więc dosyć takiego małego miasta.
0: Ale jakże urokliwego.
3: Urokliwe. Mhm. Przy granicy białoruskiej.
0: Sympatyczni, przyjaźni, uczciwi, życzliwi ludzie tam mieszkają.
3: Tak. Mamy taki swój zaciąg, niektórzy mówią. Chociaż wydaje mi się, że już troszeczkę pomieszkałam dosyć długo poza Białą, więc już ten zaciąg mi odszedł. Ale jak dłużej pobędę czy u mojej rodziny, to zaczynam zaciągać tak typowo po Podlasku. Nie wiem, czy kojarzycie.
0: Tak, oczywiście.
3: Tak.
0: Tak o.
3: Dzień dobry, więc zdarza mi się czasami coś tak powiedzieć, ale uważam, że to jest bardzo urocze i takie nasze.
0: Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? Ty byłaś grzeczną uczennicą, czy może byłaś taką diablicą w szkole? Zacznijmy od tych lat szkolnych.
3: Trudne pytania mi zadajesz, ale były różne momenty. Wydaje mi się, że tak do 13 roku życia byłam bardzo grzeczna, bardzo chciałam być takim idealnym dzieckiem.
0: Czerwone paski na świadectwie?
3: Czerwonego paska nie było, byłam raczej z tych zdolnych, ale leniwych.
0: Dobrze, czyli ta, która zawsze coś tam wymyślała.
3: Tak. Zawsze jakaś kreatywna dusza, zawsze śpiewałam, zawsze wszystkie jakieś występy w szkole to byłam ja. Jakieś wszystkie zajęcia dodatkowe. Natomiast później już chyba dopadł mnie taki buntowniczy czas nastoletni, więc nie wiem, czy już byłam taka bardzo grzeczna, ale na szczęście z tego wyrosłam.
0: A z których przedmiotów byłaś kozakiem, a z których noga? Co było twoją piętą achillesową? Ale na razie chwalmy się.
3: Okej, dobra. Zacznę chyba od tego najgorszego, czyli chyba to jest bardzo typowe u artystów, że matematyka to nie jest nasz...
0: Czyli jednak te ścisłe. Fizyka, chemia, matma, wszystko, co jest związane z liczbami, pierwiastkami, innymi atomami.
3: Najgorzej. Bardzo lubię polski. Zazwyczaj przychodził mi dosyć łatwo, ponieważ od dziecka bardzo dużo czytałam, więc jak były jakieś wypracowania, czy później w liceum jakieś referaty, to potrafiłam bez przygotowania siąść na szóstkę coś napisać. Sprawiało mi to dużo przyjemności, czy jakieś analizy wierszy. Kochałam.
0: A propos twojej nazwy, Hermé, czy jakiś język francuski tutaj również wchodzi w grę?
3: 6 lat uczyłam się, ale po tylu latach już troszeczkę zapomniałam, więc na razie mam bonjour, au revoir.
0: Tak, je suis toi, ile lé, nous sommes.
3: Wiem,
0: je suis paski, machi, je suis soir. Takie najzwyklejsze, proste stwierdzenia, tylko francuskie, ale muzyka, którą tworzysz, moja droga, i za chwilę do niej przejdziemy, jest zupełnie inna. Ma klimat, trzeba powiedzieć, nie taki aż bardzo miłosny, choć znajdują się wątki, które łapią za serducho i przyspieszają nam bicie serca, ale do tego przejdziemy już za chwilę, bo chcemy jeszcze Hermé poznać ciebie za twoich młodych lat. Jakiej muzyki ty słuchałaś w dzieciństwie? Jako nastolatka.
3: Matko.
0: Kto był twoim idolem?
3: Jezu, nie wiem, czy was zaskoczę, ale jak byłam mała, była najbardziej znana Doda i Troje. Po prostu kochałam. To były takie ikony. Pamiętam gdzieś tam w gazetach. Były dodawane czasami takie płytki z ich Troje albo z Dodą. Ja po prostu słuchałam tego namiętnie, śpiewałam. Moi rodzice już mieli mnie dosyć.
0: A to było na płytach czy na kasetach jeszcze?
3: To było na płytach. Jeszcze nie.
0: To były płyty.
3: To były takie pierwsze wspomnienia z muzyką, najmocniejsze. Później przechodziłam etapami muzycznie, czyli lata 70., 80., 90. Uczyłam się tej muzyki i odkrywałam ją po prostu dekadami. Zawsze każda dekada była dla mnie jakimś nowym zaskoczeniem.
0: Czy ty grasz, Sherman, na jakimś instrumencie?
3: Gram na gitarze troszeczkę, ale
0: akustyczna, elektryczna, basowa czy na wszystkich?
3: Akustycznie.
0: Okay.
3: Akustycznie. Tak sobie gram, żeby po prostu stworzyć piosenki. Bardzo fajnie mi się tworzy piosenki przy gitarze, ale zazwyczaj wychodzą mi wtedy nie aż tak bardzo radiowe, bo to, na jakim instrumencie się tworzy daną piosenkę, troszeczkę wpływa na jej styl później, więc takie typowo popowe piosenki raczej nie wychodzą mi z gitary, tylko już gdzieś tam w studiu, ale lubię sobie pobrzdąkać czasami.
0: A kiedy muzyka w twoim życiu zaczęła dominować i pomyślałaś, że to już nie jest może hobby, ale jakiś sposób na życie?
3: Ojejku, wiesz co, to, że będę się zajmować muzyką, to już wiedziałam, jak miałam może 6 lat, jak śpiewałam gdzieś tam do telewizora i babcia powiedziała, ty będziesz piosenkarką.
0: Od przedszkola do Opola.
3: To też. I jak babcia mi to powiedziała, tak mi zostało to w pamięci, że no nie mogłam tą drogą nie pójść, ale potrzebowałam tak do tej muzyki troszeczkę dorosnąć i dopiero oficjalnie dojrzałam do tego trochę, kim jestem, jak zadebiutowałam, coś tam sobie już tworzyłam od lat swojego. Do tej muzyki dojrzewałam po prostu latami.
0: A jaką muzykę tworzysz dzisiaj? Jak sama byś określiła swój styl?
3: Delikatnie eklektyczny, ale jednak ten pop góruje. Lubię się troszeczkę nią pobawić, lubię jakieś elektroniczne brzmienia.
0: No to teraz posłuchajmy twojego stylu, który tworzysz. Fragment twojego singla Adios. Nie mówimy wam adios, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Sherman w Radiu SK2.

0: Bombowa dziewczyna, trzeba przyznać, kolorowa, Szermę, czyli lubisz, jak mówi się do ciebie Daria, czy wolisz, jak każdy mówi do ciebie Szermę? Jak
1: tak,
0: mówią do ciebie znajomi?
1: I tak, i tak. Raczej moi znajomi mówią do mnie Daria, bo znają mnie jako Darię, ale zdarza się, że mówią do mnie właśnie Szermę, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, jak ludzie mówią do mnie Szermę, bo wtedy się czuję taką pełną artystką i czuję, że to jest taka moja wisienka na torcie, że to, na co pracuję, to jest też takie docenione i zauważone.
0: No, trzeba przyznać, że brzmi to, Szermę, jak dobre perfumy w niezłej drogerii.
1: A może kiedyś jakaś marka się z tego utworzy?
0: Chyba tak, coś czuję. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty twojego singla Adios. Pamiętasz? To jest twój jeden z pierwszych singli, jak nie pierwszy.
1: Pierwszy. To jest
0: Ale
1: właśnie...
0: od razu zdradza ten wakacyjny vibe, tę wolność, którą masz w sobie.
1: Tak, tak. Tak naprawdę ten singiel był stworzony właśnie następnego dnia po tym, jak zerwałam z moim chłopakiem Francuzem. Jak weszłam do studia, to już wiedziałam, o czym ta piosenka będzie. Więc gdybyśmy nie zerwali ze sobą, to prawdopodobnie byłaby to piosenka o miłości, ale ze względu na to, że się rozeszliśmy, to już to było pokazane trochę środkowy palec, po prostu jakby idę w swoją stronę, więc miał mocnego powera, tak mi się wydaje, ten singiel.
0: Jestem kobietą, która ma twardą skórę, a pęknięte serce zawsze potrafię zszyć, i to dźwiękami właśnie w tej piosence Adios. No dobrze, to zapytam jeszcze a propos tego wakacyjnego rytmu i stylu. Gdzie ty lubisz spędzać wakacje?
1: Ojejku, kocham spędzać wakacje w Hiszpanii.
0: Okej, czyli zagranica.
1: Kocham.
0: Słońce, plaża, palmy.
1: Tak, tak.
0: Gorący piasek.
1: Hiszpanie mają do siebie taki luz, no i to jedzonko śródziemnomorskie, jakby uwielbiam.
0: Czyli jesteś kobietą z hiszpańskim temperamentem, podróżniczka, czy bardziej taka domatorka?
1: To jest zdecydowanie podróżniczka. W domu za długo nie usiedzę, chyba że jestem chora, a jak mogę, to cały czas gdzieś bym pędziła i coś robiła.
0: To jak teraz mogłabyś się teleportować i wybrać jedno miejsce na świecie, gdzie mogłabyś się przenieść, to gdzie by to było?
1: Południe Hiszpanii.
0: A jednak.
1: Albo jakieś studio, ale właśnie w nim jestem, więc jakbym mogła, to bym pracowała albo odpoczywała w Hiszpanii.
0: Jak wygląda twój idealny dzień?
1: O, to musiałabym się na pewno bardzo dobrze wyspać, zjeść dobre śniadanko, na spokojnie, później może jakaś muzyczka, spotkać się ze znajomymi, stworzyć coś kreatywnego, żeby ten dzień nie był taki nudny. I chyba to, na pewno na spokojnie.
0: Powiesz na randki?
1: Na randki. Ja wiem, że mam piosenkę o randkach.
0: No bo to twój kolejny singiel.
1: Jest.
0: Jeden z fanów napisał pod klipem, bo na streamingach możemy zobaczyć przecież teledysk również na YouTubie do twoich randek. Gdybym był kapitanem Titanica, to bym kazał grać. Nutka, bomba. No chyba to mówi wszystko. Opowiedz nam coś więcej o kulisach powstania randek. Skąd był pomysł na ten tekst? Wiemy, że Adios to było do twojego byłego, po którym masz nigdy artystyczny Szermę, a randki to była właśnie tęsknota jednak za tą miłością, za tym szaleństwem, za tym buzowaniem hormonów.
1: Ja mam wrażenie, teraz tak sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że nie będę jakąś kolejną Taylor Swift, że za każdy mój etap miłosny będzie opisany kolejną piosenką, bo teraz się nad tym zastanawiam, to troszeczkę tak jest, ale faktycznie te piosenki opisują dane momenty jakieś miłosne w moim życiu. Przechodziłam przez bardzo różne etapy, właśnie od zrywania, potem że robię co chcę, potem było jeszcze przy tobie, gdzie szukam w tej piosence właśnie tej miłości.
0: Przy mnie?
1: Więc przy tobie.
0: Tak.
1: Może.
0: To kolejny singiel, o którym za chwilę porozmawiamy oczywiście, na razie randki.
1: Na razie randki. Jeżeli chodzi o randki, to faktycznie to był etap po Adios, kiedy czułam taki duży seksapil w sobie, czułam się wolna i ta piosenka jest takim manifestem moim jako kobiety. Cóż.
0: Jaką najdziwniejszą randkę przeżyłaś?
1: O Boże, nie wiem, czy miałam aż taką najdziwniejszą. Na szczęście wszystkie były w porządku.
0: Dobrze się zakończyły.
1: Na szczęście dobrze się zakończyły, więc odpukać.
0: A jaka twoja jest wymarzona randka? Jakbyś chciała spędzić ten wieczór z drugą połówką, co by ona musiała zrobić, żeby cię pozytywnie zaskoczyć, abyś poczuła motyle w brzuchu?
1: Ojejku, na pewno być po prostu sobą, bo jeżeli ktoś
0: uda... Jakaś kolacja, wiesz, Biała Podlaska, bo stamtąd jesteś, może gdzieś na łonie natury przy zachodzącym słońcu i spadających gwiazdach. Czy coś bardziej szalonego?
1: Może być wszędzie, o ile będziemy razem mieli fajny vibe i będziemy się dobrze bawić, to nieważne, gdzie będziemy, będzie super.

0: takie. Przerwę w Radiu SK2. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment kawałka Randki. To oczywiście singiel Szermę, a kolejny, no to Przy Tobie. Tytuł brzmi bardzo intymnie. Przy Tobie, czyli przy kim?
1: Przy Tobie jest trochę wyobrażoną osobą, której wtedy szukałam, którą chciałabym w tamtym momencie życia mieć. Czyli się tak zakochać i być po prostu na zabój, że nieważne co się stanie, będziemy zawsze ze sobą. I troszeczkę już mi się znudziło to singlowanie i sobie zamarzyłam o takiej pięknej miłości. Ta piosenka właśnie o tym opowiada.
0: Co ktoś musi zrobić, żeby zdobyć Szermę twoje zaufanie?
1: Być dobrym człowiekiem, nie kłamać i być po prostu szczery. To jest najważniejsze.
0: Bo ty jesteś osobą, która chyba łatwo otwiera się na innych, prawda?
1: Tak, ja mam w ogóle serce na dłoni, więc...
0: I uśmiech od ucha do ucha.
1: Tak, czasami coś za szybko powiem. No jestem takim małym chaosem, ale to chyba też dobrze.
0: Przy tobie, czyli przy przyjacielach, o nich też za chwilę porozmawiamy. Zdradza się największe tajemnice. Ja tutaj patrzę na ciebie. Widziałem twojego Instagrama i tam masz na ręce sporo tatuaży.
1: A to mam są tatuaże,
0: czy nie? Dzisiaj, bo chodzisz w takiej pięknej, cudownej rękawiczce. Czy to jest jakiś znak, symbol?
1: Wiesz co, zazwyczaj robię sobie albo tatuaże na ręce henną, albo zakładam rękawiczkę. Dzisiaj tatuaże mi po prostu średnio wyszły, więc założyłam rękawiczkę.
0: A ty sama sobie robisz na dłoni te tatuaże
1: Sama. Więc tak, lubię sobie powariować tymi tatuażami, każdego dnia sobie zrobić inne. Więc albo rękawiczka, albo tatuaż.
0: To tak. W takim razie już jedną tajemnicę o tobie poznaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne znowu nam przed sobą odsłonisz. Powiedz nam jeszcze, co inspiruje cię do tworzenia piosenek? Proces powstawania muzyki oraz tekstów.
1: To bardzo różnie. Zazwyczaj najpierw muszę usłyszeć jakąś piękną melodię, która mnie zainspiruje. Później jak piszę tekst, szczerze mówiąc, to może być dosyć nietypowe, ale często nie wiem sama, o czym będzie ta piosenka, jeżeli piszę tak na co dzień. Dopiero później, jak wylewają się ze mnie pewne emocje, jak w jakimś amoku po prostu coś piszę i dopiero później jak to czytam, to jest to troszeczkę moją terapią, bo dopiero z tego, co napisałam w tym amoku, jestem w stanie wyczytać, dobra Daria, tutaj coś nie gra, tu czujesz to. Różne mam momenty, jeżeli chodzi o pisania.
0: Budzisz się czasami w nocy i mówisz, to będzie dobre, łapiesz za długopis, za kartkę i zapisujesz albo za telefon lub jakaś melodia ci, nie wiem, przed snem, albo wstajesz rano i podczas śniadania wpada do ucha i bierzesz dyktafon, nagrywasz od razu?
1: Zdecydowanie, potrafi mi się tak zdarzyć. Kiedyś wyszłam z kina, usłyszałam jakąś melodię w głowie, po prostu musiałam wyjść z kina, żeby nagrać na dyktafon jakiegoś lupa, który mi się w głowie zakręcił. Bardzo często mi się tak zdarza, a na moim dyktafonie jest chyba, nie wiem, parę tysięcy po prostu tych nagranych krótkich wiadomości.

0: Obiecała i przyszła, bo jej obietnice nigdy nie są puste. Szermę dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Empty Promises to są kolejne puste obietnice, ale nie w twoim oczywiście, znaczy to w twoim wykonaniu, ale jakie fajne, bo to jest twój singiel, Szermę. Czy jesteś osobą, która zawsze dotrzymuje słowa?
1: Ojejku, chciałabym być taka idealna. Chciałabym być taka idealna, ale chyba parę razy w życiu zdarzyło mi się nawalić.
0: Puste obietnice to jest numer, który opowiada o tym, że ktoś coś nawalił?
1: Tak, to jest nadal o tym byłym chłopaku, o tym Francuzie. Boże, ja...
0: Ależ ty się go uczepiła.
1: Ja wiem, że się go uczepiłam.
0: Przecież on ma teraz czerwone uszy cały czas.
1: Ale słuchajcie, dzięki niemu mam już parę fajnych hitów, więc...
0: No. Tylko żeby nikt ciebie nie zawiódł, bo ty łatwo wybaczasz, jeżeli ktoś ciebie zawiedzie. Czy to jest długi proces i Szermę potrafi strzelić focha?
1: Nie, bardzo wybaczam, bardzo ufam ludziom, ale mam coś takiego, że jeżeli już ktoś sobie nagrabi, to już drzwi są zamknięte, koniec, kropka, do widzenia. Nie ma już do mnie dostępu. Ale to trzeba sobie naprawdę bardzo mocno nagrabić.
0: Czyli dajemy obietnicę tylko wtedy komuś, kiedy jesteśmy pewni. Wolisz mieć wielu znajomych czy kilku sprawdzonych przyjaciół?
1: Zdecydowanie kilku sprawdzonych przyjaciół. Mam kilku takich, na których zawsze mogę polegać. Bardzo mnie też wspierają w mojej drodze artystycznej, moja rodzina, więc zdecydowanie mniejsze grono. Wydaje mi się, że tak chyba też powinno być.
0: A lubisz spędzać też czasy w takim wąskim gronie? Czy bardziej w jakimś pubie, w jakimś klubie i chodzić na koncerty ze znajomymi taką ogromną, dużą paczką?
1: Jezu, ja ogólnie uwielbiam, jak dużo się dzieje, ale lubię sobie tak też siąść ze znajomymi kameralnie i po prostu porozmawiać. Dla mnie najlepszą imprezą jest, jak możemy sobie siąść, nie wiem, gdzieś przy winku, puścić jakąś fajną muzyczkę, czy na winylu, czy nawet w domu, czy w jakiejś kawiarence, ale żeby była możliwość, żeby sobie po prostu porozmawiać. To jest dla mnie najlepszy sposób na spędzanie czasu.
0: Ale święta też lubisz spędzać, prawda? Rodzinnie.
1: No tak, ja jestem mega rodzinna. Nie wyobrażam sobie spędzać gdzieś świąt na końcu świata sama. O. Boże, umarłabym.
0: Ja pamiętam, jak byłem młody, święta spędzało się tak, że pierwszy i drugi dzień, no to tak w domku z rodzinką, ale tam drugiego czy trzeciego dnia to
1: już się wychodziło.
0: Jakieś dyskoteki zawsze były organizowane i wtedy się już wieczorem wychodziło ze znajomymi. Bo ileż można siedzieć cały czas przy stole i jeść te wszystkie pyszności, jajka, bigosy, karpie i co tam jeszcze jest, barszcze i te łóżka.
1: Chociaż u mnie zazwyczaj te święta były bardzo rodzinne, więc zazwyczaj siedzieliśmy wszyscy razem, więc mamy bardzo dużą rodzinę, więc się gdzieś tam trzymamy, ale to zdarzało się w sumie gdzieś tam wyskoczyć ze znajomymi.
0: Szermę, to w takim razie, tak jak powiedziałem, puste obietnice, ty zawsze takich nigdy nie składasz. Między innymi ten utwór jest tego przykładem. Posłuchajmy zresztą fragmentu Puste obietnice i Szermę.

0: Radio SK2, niezmiennie cały czas ta sama uśmiechnięta, energiczna i od której dobre fluidy biją, Szermę, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj chyba jesteś wyspana, ty dobrze chyba śpisz, prawda?
1: Tak, bardzo dobrze śpię, ale jak mówimy o tej piosence, to...
0: No bo teraz chcemy powiedzieć o piosence Gdy nie mogę zasnąć, o twoim kolejnym singlu. To co wtedy robisz, gdy nie możesz zasnąć?
1: Ale jednak, gdy nie mogę zasnąć, to zazwyczaj jadę sobie autkiem, gdzieś bardzo daleko, sama, bez celu, puszczam fajną muzyczkę. To jest taka piosenka, która wpadła mi do głowy podczas jednych z takich moich nocnych wojaży.
0: O, to gdzie wtedy jechałaś?
1: Nie mam pojęcia, przed siebie.
0: Dobra, skoro motoryzacja, to pamiętasz swój pierwszy samochód?
1: Ojejku, mój pierwszy samochód to było autko mojego taty, Honda chyba, albo Mercedes.
0: A twój samochód marzeń?
1: Mój samochód marzeń, o Jezu, jakiś muscle car taki amerykański, albo jakaś G-klasa. Kocham w ogóle motoryzację. Jakbym mogła, to bym chciała mieć taki garaż kilku samochodów. Jeden taki sportowy, jeden do offroadów, drugi jakiś taki, jakiś normalny, jakiś może golfik czy coś. I jeszcze jeden wózek golfowy, którym chciałabym jeździć z moimi znajomymi wieczorem po moim podwórku.
0: Tu już zdradziłaś, no, że masz prawo jazdy. Za którym razem zdałaś prawko?
1: Za drugim.
0: A, to tak jak ja.
1: O, no to widzisz, piąteczka. Więc gratulujemy wszystkim, którzy mu się udało za pierwszym razem.
0: Jakim jesteś kierowcą?
1: Jestem szalonym kierowcą. Lubię sobie czasami gdzieś tam mocniej podjechać. Lubię czuć pod moją nogą jakąś tam moc autka. Lubię prędkość, lubię motoryzację, lubię Formułę 1, więc zawsze ten dźwięk silnika jest dla mnie kołysanką.
0: I on sprawia, że możesz wtedy zasnąć, ale wracając do twojego singla Gdy nie mogę zasnąć, masz jakieś nocne rytuały, herbatka, film, serial, muzyka,
1: show? No pewnie, proszę pana. Wieczorem to tak, wjeżdża od razu albo winyle, albo jazz, Billie Holiday, więc dla mnie wieczór to jest taki moment rytuału. Zawsze jakaś herbatka ziołowa, kocham, jakieś maseczki, spa, żeby pachniało, świeczuszki. Moi znajomi, jak do mnie wpadają wieczorem, to wchodzą po prostu jak do jakiejś innej krainy. Bo mam po prostu,
0: jak do salonu odnowy ducha.
1: Dokładnie, mam po prostu wszędzie kadzidła, świeczki, muzyczka, ja w tym szlafroku po prostu, jak jakaś, nie wiem, bogini grecka, więc jeszcze wysmarowana olejkami, więc tak, zdecydowanie wieczór to jest ten moment odpoczynku.
0: Ach, już jeden chaos takiego zapachu może sprawić odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka. Czy ty jesteś bardziej sobą, czy takim skowronkiem? Siedzisz tak po nocach?
1: Siedzę właśnie po nocach i jakbym mogła, to bym codziennie chodziła spać o godzinie 4 rano. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ale dla mnie 4 rano to jest taki czas, kiedy jeszcze

0: Wieczór me w Radiu SK2. To teraz będzie zupełnie inny, pobudzający numer, o którym za chwilę powiemy. Kocham Cię. Piosenka, z której na pewno jesteś bardzo dumna, bardzo energetyczna. Tutaj muszę to powiedzieć, chyba trochę taka Dua Lipa jak Physical.
1: A, może powiem Ci, że w ogóle bym na to nie wpadła, ale może coś w tym być. Jest bardzo energetyczna. Natomiast mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja ją tak naprawdę ją odkurzyłam troszeczkę z szuflady.
0: To Dua Lipa zrobiła plagiat z Twojego numeru.
1: Zrobiła plagiat. Ta. Musimy do niej napisać. No. Więc to jest stara piosenka, którą postanowiłam sobie odkurzyć. Niektórym się podoba, bardziej, niektórym mniej, bo jest troszeczkę inna od moich poprzednich utworów. Jest częścią mojej historii, bo jest jedną z takich gdzieś tam pierwszych piosenek, gdzie już postanowiłam właśnie iść w tą muzykę. Ta piosenka opowiada o takiej potrzebie szukania siebie. Opowiada o takiej walce troszeczkę o siebie, że kocham cię, moje lustrzane odbicie w tafli pobitej. Nie rób mi tego, ja do siebie mówię to. Nie rób mi tego, mój stróżu i diable miłości kowadle. Ja mówię, mam swoją dobrą i złą stronę. Ta piosenka jest taką też moją walką o siebie.
0: Czyli przy jednym uchu aniołek, przy drugim diabełek i walczą o ciebie.
1: Tak, i też w zwrotkach opisuję, że dostaję listy trzy i ja czekam po prostu na tą dobrą wiadomość i każdy z tych listów, który do mnie przychodzi, jest po prostu beznadziejny. Ja po prostu czekam, kiedy będzie jakaś dobra informacja, kiedy w końcu coś dobrego się wydarzy. To jest znowu jakaś trudność, znowu coś było nie tak. Ta walka o siebie, więc ta piosenka jest chyba takim właśnie manifestem, ale inny to był moment w moim życiu. Teraz jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwa i na szczęście

0: Czerme dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: To przy miłości może na chwilę się jeszcze zatrzymajmy. Czy łatwo mówisz kocham cię?
1: Chyba tak. Mhm.
0: A czy miłość można poznać w internecie?
1: Można. A nie masz znajomych, którzy poznali się przez Tindera chociażby?
0: No mam. Wiesz, są ze sobą, nawet się hajtnęli, są szczęśliwi.
1: Właśnie. Tak, więc zdecydowanie można przez internet. Poznawajcie się w jakikolwiek sposób.
0: I kochajcie się. A teraz a propos internetu i social mediów. Czy one są ważne, Szerme, w twoim życiu?
1: Ważne są, chociaż były trochę moją kulą u nogi, bo na początku, jak zaczynałam swoją karierę, to wydawało mi się, okej, dobra, wypuszczę sobie piosenkę jedną, drugą i to wystarczy. Okazało się, że trzeba w tych social mediach mocno działać. Uczyłam się wrzucać trolki, mówić do kamery, więc to nie jest takie łatwe, szczególnie, że jeżeli ktoś jest jakąś artystyczną duszą, to musi nagle zostać social media influencerem. Ale bardzo lubię wszelkie media, więc czuję się w nich jak ryba w wodzie.
0: Kogo tam obserwujesz na tym swoim Instagramie?
1: O Jezu, kogo obserwuję?
0: Moda, świat majsterkowania, tych, którzy lubią gotować.
1: Muzyka, zdecydowanie. Lubię też oglądać tam naukowe rzeczy. Mam parę takich profili. Lubię też oglądać dziewczyny, które jakoś fajnie o siebie dbają,

0: Albo fajnie się ubierają i mega mnie to inspiruje i napawa taką dobrą energią. Wiesz, jakieś tam maseczki, jakieś fajne ciuchy. Ja wiem, że to jest takie oczywiste, ale kurczę, fajnie mi się na to patrzy i mega mnie to inspiruje.
1: Czy ty lubisz czytać portale plotkarskie?
0: Oj nie, w ogóle nie karmię się takimi rzeczami. Uważam, że co czytamy, czym się otaczamy, czy to jest muzyka, czy ludzie, to wpływa na to, jak się czujemy, więc bardzo, bardzo sobie filtruję to, co wpada do mojej głowy, to, co jest dookoła mnie.
1: Nie boisz się show biznesu?
0: Nie boję się.
1: Jesteś na niego gotowa?
0: Jestem gotowa, więc możecie mnie pożreć, I'm ready.
1: Jesteś tak samo gotowa jak na koncertach, bo przecież jak wchodzisz na scenę, nieraz mogliśmy zobaczyć przecież na twoim Instagramie, jak szalejesz na scenie, no prawdziwa tygrysica kocica.
0: Jest. No mam taki swój sexy vibe, więc łączę, uważam, że taki streetowy klimat z sexy energią, więc uważam, że to są takie moje dwie strony.
1: Czy ty pamiętasz, Charles, swój pierwszy koncert?
0: Mój pierwszy koncert? O Boże, to na pewno jak byłam mała, ale jakoś...
1: W szkole pewnie, jakimś apelu szkolnym.
0: Tak, to na pewno to było to, ale jako Charme... Gdzie był mój pierwszy koncert? Był, pamiętam, z Meduzą graliśmy gdzieś na Mazurach, więc to było bardzo fajne przeżycie. Też zaczęłam mieć taką właśnie współpracę z chłopakami z całej Lokal Skacze. Weszłam troszeczkę już na wyższy poziom koncertowania, więc fajnie.
1: Charme, co musi się znajdować w twojej garderobie? Albo co robisz przed koncertem? Gimnastykujesz się?
0: Jezus, przed koncertem...
1: Jesz kanapki, pijesz wodę?
0: Na pewno nic nie jem przed koncertem. Nawadniam się. Czasami sobie wypiję jakieś piwko, jak jeżeli jest fajny vibe'ik na backstage'u, to sobie wszyscy chillujemy.
1: Zero procentowe,
0: oczywiście.
1: Chodzi tylko o smak.
0: Tak, chodzi tylko o smak. No na pewno rozgrzewka wokalna. Lubię sobie z ludźmi dookoła pogadać, wdrożyć się w ten cały koncertowy vibe, pochodzić dookoła, porozmawiać z ludźmi, którzy to tworzą, widzieć, gdzie co jest. To jest taka kolejność.
1: W Radiu SK2 Charme, do której teraz będę miał krótkie pytania i mam nadzieję, że odpowiesz na nie szczerze.
0: Dobrze.
1: To uwaga, ulubione miasto.
0: Marbella w Hiszpanii.
1: Morze czy góry?
0: Morze.
1: Noc czy dzień?
0: Noc.
1: Najlepsza piosenka do tańczenia.
0: Living la vida loca.
1: Ulubione danie.
0: Pizza.
1: A TikTok czy Instagram?
0: Instagram.
1: Ulubiony moment dnia.
0: Noc, jak idę spać.
1: Pierwsza kaseta i CD, jaką miałaś?
0: Michał Wiśniewski.
1: To była kaseta czy CD?
0: To było CD, chyba płyta.
1: A jakąś kasetę pamiętasz? W ogóle z dzieciństwa?
0: Pamiętam, ale to były pewnie jakieś takie bajki dla dzieci z przedszkolu.
1: Okej, czyli smurfne hity.
0: No na pewno coś w tym deseń.
1: Dobra, słowo, które najlepiej ciebie opisuje.
0: Chaos.
1: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Radiu SK2. Było naprawdę szczerze, lekko i inspirująco.
0: Dziękuję.
1: Życzę ci samych sukcesów na twojej autostradzie kariery na polskiej scenie muzycznej. Bardzo wielu tras koncertowych. Charme w Radiu SK2.
0: Dzięki bardzo, cześć.
2: SK2, magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

wieku zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stanki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

tuż przed wejściem w nowe milenium. Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham Cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał z Anawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitar Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osian występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego 2 gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną, moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku, Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Ossiana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Ossian powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Ossiana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze.

Zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki, nieważne czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Osiana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych, a do tego dziewczyna, która śpiewała i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę.

0: atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długogrający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w radiu.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.